0: 9.30 na zegarze, to czas, żeby przejść do zapowiedzianej rozmowy. Dariusz Ćwiklak jest już z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Newsweek Polska. Dzisiaj będziemy rozmawiać, jak zapowiadałem, o Palantirze, o którym tak sobie myślę w ogóle, jeżeli chodzi o ten taki kontekst Doliny Krzemowej, jak mamy różne big techy z tego miejsca się wywodzące, no to większość gdzieś jest obecna w naszym życiu, bardziej lub mniej, Google, Meta, Apple i tak dalej, Intel. Ale Palantir jest taką enigmatyczną firmą, o której raczej się słyszy, raczej się nie widzi, jeżeli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie efektów, ale na nasze bezpieczeństwo i parę innych sfer wpływ ma ogromny. Więc może od takiego przedstawienia Palantiru myślę, że warto zacząć dla zsynchronizowania wiedzy. Firma założona na początku lat 2000, zajmująca się analizą danych, big data,

0: Tak, to jest właściwie główna rzecz, którą Palantir robi. Wokół tego narasta mnóstwo mitów, a oni twierdzą, że tylko i wyłącznie zbierają dane, łączą je, analizują i to jest ich główne zadanie. I rzeczywiście w tej masie danych, jaka nas otacza z każdym rokiem coraz bardziej, bo te dane są generowane w różnych miejscach. Znaczy my zostawiamy te ślady w internecie, jesteśmy obserwowani przez rozmaite urządzenia, kamery i tak dalej. Zostawiamy tych śladów naszych cyfrowych nieprawdopodobnej ilości. Dla niewprawnego oka one są niewidoczne, ale właśnie takie firmy jak Palantir i mnóstwo innych potrafią te dane zebrać, połączyć, bo to jest najistotniejsze, połączyć sensownie te bazy danych i wyszukać w nich jakieś wzorce, które coś znaczą dla zainteresowanych służb. To jest główne zadanie Palantiru.
1: A teraz przy wsparciu sztucznej inteligencji się bardzo w tym specjalizują.
0: Tak, to znaczy ta sztuczna inteligencja wchodzi, to przynajmniej co piszą na blogu firmowym, to jest takie kolejne pięterko, które pozwala, bo głównym fundamentem są właśnie te bazy danych, które oni łączą. Natomiast sztuczna inteligencja to jest taki, jak oni to określają, taki pilot, który pozwala podejmować jeszcze szybciej decyzje ludziom, ale tak naprawdę to główne zadanie Palantira to jest wyciąganie danych najróżniejszych, tak jak mówiłem. Na przykład taka platforma Gotham, przygotowywana dla, nie przypadkiem się tak nazywa, dla służb policyjnych w różnych krajach, ale to oczywiście zaczynali w Stanach najbardziej.
1: Niemcy
0: pozwala śledzić człowieka, znaczy jeżeli sobie na kimś wyznaczymy cel, że ten człowiek nas interesuje, to ta platforma sięga do najrozmaitszych właśnie sieci, które obserwują na przykład drogi, kamery i tak dalej. I jest w stanie na bieżąco po prostu śledzić, że dany człowiek porusza się samochodem, przejechał tu i tu i to ułatwia na przykład pościg policyjny. Czy jest to czysty Orwell i totalna inwigilacja? No jest, w słusznej sprawie, pod warunkiem, że to wszystko jest jakoś nadzorowane. Ale rzeczywiście tego typu narzędzia oni produkują. One są słyną z tego, że są bardzo, bardzo wygodne w użyciu. To jest istotne. Pozwalają szybko zarządzać tymi procesami.
1: Za cenę prywatności,
0: ale no, jeżeli mówimy o służbach policyjnych, no to one jakby z definicji mają tę możliwość, żeby ingerować w naszą prywatność, jeżeli jest taki wyższy cel, bo na przykład trzeba kogoś złapać, przestępcę na przykład, czy podejrzanego. I dostają takie narzędzie, które pozwala to robić szybciej, łatwiej i skuteczniej. I to rzeczywiście widać podobno w tych wynikach pracy. Ale czasami wchodzimy na trochę bardziej taki grunt grząski, szary, niedookreślony, bo Palantir współpracuje też już od lat ze służbami imigracyjnymi, czyli ICE słynne, które wcześniej nie kojarzyło się tak negatywnie jak w ostatnich latach, kiedy to dostało specjalne uprawnienia i w zasadzie takie ciche przyzwolenie, że można robić wszystko, tak, byleby walczyć z imigracją, bo to było jedno z głównych haseł Donalda Trumpa, kiedy dochodził do władzy w tej drugiej kadencji. I rzeczywiście ICE, no to widzieliśmy już w wielu miejscach w Stanach, jest wykorzystywany jako taka imigracyjna jaczejka tak naprawdę w ściganiu różnych ludzi. Czasami się myli i to bardzo, co kilka osób przypłaciło życiem. Niektóre osoby błędnie trafiają do tych, no, można powiedzieć, obozów koncentracyjnych, grupujących nielegalnych imigrantów, ale czasami trafiają tam też osoby, które są jak najbardziej legalnie w Stanach. A czasami niektórzy byli odsyłani do zagranicy. Słynny przypadek Kilmara Abrego Garcia sprzed ponad roku, który to, no on nie był obywatelem USA, ale miał uregulowany ten status imigracyjny. Znaczy, sąd rozpoznał, że ma prawo przebywać, chociaż jeszcze nie ma obywatelstwa ani zielonej karty, ale został zgarnięty po prostu z ulicy i dość szybko trafił do Salwadoru, do takiego więzienia Sekot. Potem sąd go przywrócił. Więc pomocy w śledzeniu takich ludzi, którzy potencjalnie mogą być nielegalnymi imigrantami, udziela właśnie Palantir. Produkuje narzędzia dla ICE. Łącznie nawet z tym, że jest aplikacja, która pozwala sprawdzać nawet po rysach twarzy, czy ktoś jest podejrzany, czy nie. Podejrzany w sensie, że może być nielegalnym imigrantem.
1: Tak, też samo.
0: Jest aplikacja, która pozwala wyznaczać jakieś tereny na terenie miasta, gdzie rzekomo mogą przebywać osoby podejrzane o to, że są nielegalnymi imigrantami. No, mówimy o takiej technologii w służbie
1: celów politycznych?
0: Bardzo politycznych i w służbie takiego państwa już opresyjnego. Mhm. I tego akurat prezes obecnie Palantiru, czyli Alex Karp, kompletnie nie kryje. On nawet napisał niedawno taką książkę Republika Technologiczna. Na oficjalnym koncie Palantiru nawet ukazały się fragmenty tej książki, takie najbardziej soczyste cytaty. No i szczerze mówiąc, jak się to czyta, to można sobie rwać włosy z głowy i krzyczeć z bezsilności, bo to jest taki manifest, no, można powiedzieć wprost parafaszystowski trochę. Łącznie z tym, że w jednym ze stwierdzeń tam pada, że nie wszystkie kultury są równe. Mhm. Już się powinno nam zapalić czerwone światełko i to bardzo mocno.
1: Gdzieś widziałem takie określenie, że technofaszystowskie.
0: Tak, to do tego się sprowadza. To oczywiście można powiedzieć, że nie zawsze poglądy prezesa muszą wpływać jakkolwiek na to, co się dzieje w firmie, na to, jak firma postępuje, ale no oczywiście to byłoby dużą naiwnością, zwłaszcza, że Alex Karp jest prezesem Palantiru właściwie od samego początku. Jest przy tym, i tu będę snuł teraz przez chwilę taki ciąg wywodów, który może się wydawać trochę teorią spisku, ale jednak te kontakty są ważne. Założycielem Palantiru był Peter Thiel. Mhm. Znany być może państwu inwestor z Doliny Krzemowej, przede wszystkim założyciel PayPala swego czasu, łącznie z Elonem Muskiem. No tu naprawdę się pojawia taka grupa i to wcale nie jest spiskowa teoria dziejów, bo ta grupa zwana mafią PayPala pojawia się naprawdę w bardzo wielu inwestycjach, bardzo wielu przedsięwzięciach, często politycznych, często niepolitycznych, a dość takich nisko pod radarem gdzieś występujących. Zaraz powiem, o co chodzi. Peter Thiel był też wspólnie zresztą z Elonem Muskiem, był sponsorem kariery politycznej J.D. Vance'a, czyli obecnego wiceprezydenta. To jest ich człowiek, który dzięki Peterowi Thielowi dorobił się majątku, bo był jednym z dyrektorów z jednym funduszy zarządzających, więc zawdzięcza Thielowi, Muskowi naprawdę bardzo dużo. I jeżeli na przykład zdarzyłoby się, że J.D. Vance przejąłby prezydenturę po Donaldzie Trumpie, czy to w trakcie tej kadencji, czy na przykład będzie startował jako kolejny kandydat Partii Republikańskiej, to on naprawdę tym ludziom z Doliny Krzemowej, z szeroko pojętej tej ekipy technologicznej bardzo dużo zawdzięcza i bardzo często daje do zrozumienia, że będzie przychylał im nieba, tak jak przychyla im nieba Trump. Znaczy, rozdając kontrakty, tak tworząc prawo, żeby nie było przesadnie opresyjne dla tych firm technologicznych. Więc tutaj widać ewidentnie taki polityczną współpracę między obecną administracją i całym tym zapleczem ideologicznym, które za nią stoi, Heritage Foundation i tak dalej, a właśnie tymi ludźmi z Doliny Krzemowej, tymi ludźmi.
1: No właśnie, trochę mnie to zastanawiało, na ile może się tam wkradać koniunkturalizm, no bo pamiętam tę scenę, jak Donald Trump został zaprzysiężony. No i wtedy ci wszyscy magnaci z Doliny Krzemowej całowali mu pierścień, w cudzysłowie oczywiście, i kłaniali się przed prezydentem Stanów. Ale to jest tak, że mówi pan o finansowaniu kampanii wcześniej, to wynika bardziej z przekonań niż z koniunkturalizmu, to znaczy to jest jakiś taki konstans w tej całej układance, zerkanie w stronę republikańską.
0: To jest różnie. Zależy od człowieka. Część, tak jak, nie wiem, na przykład Mark Zuckerberg ewidentnie wykazuje się koniunkturalizmem, bo były czasy, kiedy on wobec Trumpa był co najmniej sceptyczny. Mhm. Natomiast...
1: Trzymajmy się Palantiru.
0: Tak, tak, ale mówię, że w zależności od... Różne są motywacje, ale często to jest tak, że w przypadku czy to Ilona Muska, czy właśnie Tila i Palantiru, to są przekonania ideologiczne wręcz. Ale za tym wszystkim też stoi oczywiście motywacja finansowa, no bo taki na przykład Elon Musk jest wręcz uzależniony od kontraktów rządowych, czy to z NASA, czy jakieś dotacje do niedawna jeszcze w Tesli środowiskowej i tak dalej. Teraz to się skończyło. Ale gdzieś te firmy Muska są bardzo, bardzo mocno powiązane z administracją. Palantir również, znaczy to jest firma, która jest warta w tej chwili około 300-400 miliardów dolarów na giełdzie. Mhm. I wprawdzie nie ma najwyższych przychodów, natomiast jest to stały strumień. Znaczy jej dostawcami pieniędzmi są CIA, FBI, wszystkie agendy rządowe, takie bardzo, bardzo wrażliwe wszystkie służby, policje. No, oni zależą od tych pieniędzy publicznych. Mhm. Także na pewno im zależy na tym. Zresztą Karp nie kryje w tym manifestie, że jest bardzo, bardzo proamerykański, jest za tym, żeby Ameryka była silnym krajem, że czasy soft power się skończyły. To są dokładnie jego słowa z tego manifestu. Że on jest za tym, żeby... Zresztą nawet mu się zdarzyło parę razy w publicznych wystąpieniach mówić takie słowa mniej więcej, że on jest po to, żeby pomagać zabijać wrogów Ameryki. Jest z tego dumny.
1: O.
0: Tak, dosłownie tym tekstem, tymi słowami. Także to nie jest... On wygląda trochę jak ekscentryczny naukowiec, taki fizyk z rozwianą, czy z wykształcenia jest prawnikiem i socjologiem, ale wygląda jak taki szalony fizyk z rozwianą fryzurą, ale to nie jest taki bezbronny misio, to jest bardzo, bardzo inteligentny i bardzo... I tak człowiek, z którym należy się liczyć.
1: No właśnie tak sobie jeszcze wyszukałem, bo było sporo nagłówków ostatnio a propos sytuacji na giełdzie, że Palantir powędrował w górę dosyć znacząco i było to bardzo zauważalne. Natomiast w kontekście polskim, żebyśmy to jeszcze osadzili, jakiś czas temu podpisaliśmy list intencyjny właśnie z Palantirem, jeżeli chodzi o współpracę w dziedzinie obronności, tak żeby korzystać z systemów Palantiru i pytanie, co to dokładnie oznacza, na ile to jest bezpieczna, niebezpieczna sytuacja, na ile to jest jakaś utrata suwerenności, na ile to jest korzystanie z najlepszego dostępnego systemu obecnie, bo trudno jest chyba szukać alternatywy.
0: Na pewno to nie jest tak, że nie ma alternatywy, bo oczywiście w różnych miejscach powstają i Europa zaczyna szukać alternatywy dla Palantiru, bo te systemy Palantiru są na przykład certyfikowane przy NATO i one tam są rzeczywiście używane, ale chyba w zeszłym miesiącu szefowie służb wywiadowczych Niemiec i Francji oficjalnie stwierdzili, że to może być zagrożenie dla suwerenności Europy, no, z uwagi na napięte stosunki między Ameryką a Europą. I że należy szukać właśnie innych rozwiązań. Francuzi mają na przykład takie rozwiązanie i zaczynają się właśnie pomysły, żeby bardziej promować, to się nazywa Chaps Vision.
1: Tak, tak, tak.
0: Ten francuski system. Francuska armia też ma własny system zarządzania, bo to chodzi głównie o zarządzanie danymi w obrębie wojskowości. I wszyscy mają tę świadomość już w Europie, że jesteśmy tak bardzo uzależnieni od amerykańskich technologii, począwszy od, nie wiem, pakietów biurowych, bo wszyscy korzystamy głównie z Microsoftu, od rozwiązań chmurowych, wszystkiego. To wszystko, tak jak kiedyś mówiono, że kapitał ma swoją narodowość, no technologia też ma swoją narodowość. I do tej pory wszystko było super, bo byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni z Ameryką tak na śmierć i życie, ale nagle się okazało, że Amerykanie mają własny pomysł na swoją przyszłość i on niekoniecznie musi się wiązać z tym, że to będzie bardzo blisko związane z Europą, a czasami możemy znaleźć się na rozstajach. No i co wtedy zrobić z tą technologią, która jest amerykańska I jak bardzo się ktoś uprze albo naciśnie ktoś z administracji amerykańskiej, to można ją wyłączyć. Albo, o czym kiedyś niedawno całkiem opowiadał Jan Zygmuntowski, wykorzystać do wyciągania informacji, bo tak też się zdarzyło, że Microsoft na prośbę władz amerykańskich przyglądał się temu potajemnie, znaczy władze amerykańskie miały potajemny dostęp do pism, jakie powstawały w urzędach Komisji Europejskiej, związanych z nakładaniem kar na amerykańskie spółki. Mhm. I to zostało stwierdzone, znaczy, że po prostu od tyłu Amerykanie mieli dostęp do tego, co powstaje w tych pakietach biurowych. Więc no, jeżeli do takich rzeczy dochodzi, to rzeczywiście jesteśmy trochę bezbronni, jeżeli korzystamy tylko z tych amerykańskich technologii. Wracając do Palantiru i naszego MON-u, w październiku podpisaliśmy tę umowę. To jest na razie umowa przedwstępna. Podobno, tak jak opowiada dyrektor polskiego oddziału Palantiru, polscy żołnierze oglądają sobie tę platformę, patrzą, do czego to może służyć i jakim się może przydać, ale zdradził też ciekawą rzecz, że w 2022 roku Palantir już tutaj działał i to bez żadnej umowy.
1: O.
0: I to jest bardzo ciekawa historia, bo w momencie, gdy zaczęła się wojna pełnoskalowa w Ukrainie, przyjeżdżały tutaj do Polski dzieci z domów dziecka ukraińskich. No oczywiście ta ewakuacja była, wiadomo, pospieszna i bardzo chaotyczna. I w Stalowej Woli powstał ośrodek, który przyjmował te autokary z tymi dzieciakami i one miały trafiać do konkretnych rodzin zastępczych, jeszcze tak, żeby nie były rozdzielane te dzieci najchętniej. I podobno na miejscu działali inżynierowie Palantiru, którzy opracowali system, który jakoś to nadzorował i pozwalał dość dobrze kontrolować. To było jakoś bez umowy, pro bono, jak twierdzi ten dyrektor, ale no ciekawostka taka, że oni już tutaj byli i działali.
1: Musimy to niestety postawić kropkę, choć mam jeszcze 5 kolejnych pytań, więc...
0: Tak, jeszcze nawet doszedłem do instytucji pod tytułem Dialog, w której działa Peter Thiel.
1: A, no właśnie.
0: Tu można by oddzielny program zupełnie zrobić.
1: I kilka teorii spiskowych. Dariusz Ćwiklak, Newsweek Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.

Skoro przenieśliśmy się do Londynu za sprawą Basi Małeckiej i Stack i padła Olivia Dean, to szkoda byłoby nie wykorzystać tej szansy i nie zagrać jeszcze jej właśnie. Baby Steps przed nami.

Krótka dygresja na temat tego, czym się różni miks od masteringu, bo jest to istotne do dalszej części mojej wypowiedzi, jeżeli Państwo może nie wiedzą, no bo wiem, że dużo osób nie zdaje sobie sprawy i są to jakieś pojęcia, które się mylą. Miks to jest generalnie, kiedy robi się utwór, układanie wszystkich klocków w programie do tworzenia muzyki, wszystkich nagrań i ustalanie, co będzie gdzie, w relacji z czym, w jakiej kolejności i tak dalej, zgrywanie tego, a mastering to jest ta część, która jest odpowiedzialna za finalne brzmienie, czyli jeżeli słuchamy utworu i myślimy sobie, że za mało jest tego wokalu względem reszty, to najprawdopodobniej na etapie masteringu ktoś na przykład tego wokalu nie podbił, albo jest za szeroko, albo za wąsko, to wszystko to jest mastering. A dlaczego o tym mówię? Bo mówiłyśmy z Basią o Ashtonie Rudim, który jest producentem Olivia Dean i produkował z Basią utwór, ale za master odpowiadał Matt Colton, a Matt Colton to jest człowiek, który współpracował między innymi z Little Sims, z Loy Carner, z Sampo, więc no jest to również nazwisko i dlatego też pomyślałam, że Little Sims w ramach tej londyńskiej fali, która dzisiaj zagościła, dobrze by było, gdyby się pojawiła, szczególnie, że ostatnio do jej albumu wróciłam, jednego z tych starszych, posłuchamy Little Sims na featuringu Cleo Soul, ten piękny refren i utwór Woman.

0: all the great things in life and all the horrible things are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone.
1: Nie chciałam pani przerywać jeszcze tego zdania. Woman, Cleo Soul i Little Sims za nami, to z albumu Sometimes I Might Be Introvert z 2021 roku. Cały album wspaniały, bardzo, powiedziałabym, teatralny czy filmowy. Ma dużo takich dramatycznych, orkiestrowych wstawek. Naprawdę wspaniała rzecz, tak do posłuchania od deski do deski. Polecam państwu bardzo serdecznie. Ale my ten Londyn opuszczamy, przenosimy się do Stanów, ale tam będzie podobny duet, tylko właśnie ze Stanów. Będzie Doechii, czyli raperka, i Raven Lanay, czyli wokalistka, tylko tym razem wokalistki utwór, a Doechii to tam tylko się dograła. Baby Girl.

Skoro tak dobrze idą nam te duety, to może jeszcze jeden. Kate Renada i Shell Day Wilson, czyli znowu nieoczywiste być może połączenie. What You Need przed nami.

Stali słuchacze i grania z graniem na pewno wiedzą, że ja kompletuję koncerty, na których nie byłam, na które nie dotarłam. No i tym razem nie byłam na OFF-ie, a dużo znajomych było. I ja staram się z reguły, no świadomie nie jadę, mam jakieś inne plany. Najczęściej zapominam, kiedy jest termin festiwalu, potem się okazuje, że już mam tam coś klepnięte. No i tak wychodzi, że nie wyjeżdżam i staram się nie mieć do siebie wyrzutów za to. Ale potem oglądam zdjęcia i filmiki, które wrzucają w social media i czasami przy jakichś niektórych tak trochę mnie zakuje serce. I przy tym konkretnym mnie zakuło, kiedy zarówno Kuba i Mikołaj wrzucili fragmenty z koncertu Nurzyni i pisali, że to jest najlepszy potańc na tym festiwalu i w ogóle najlepszy potańc roku. No i faktycznie publiczność strzelała, kiedy Nurzyni grało, więc tak sobie robię i Państwu namiastkę. Karę teraz na antenie Radia Nowy Świat.

Myśląc o przyjemnościach na tej dzisiejszej playliście, pomyślałam, że też nie mogło zabraknąć The Sacred Souls z ich retro klimatem i wracam do ich albumu z 2022 roku, ten z którego jest wiralowy Can I Call You Rose, ale sięgam po utwór Future Lover. Bardzo mnie on rozczulił w swojej warstwie tekstowej, bo tam w refrenie się powtarza, że twój future lover, przyszły kochanek, przyszła kochanka jest u drzwi, a śpiewa chór, on odpowiada, żeby ją wpuścić i potem są zwrotki, ale najbardziej rozczuliła mnie, to jest chyba trzecia zwrotka, teraz nie mam tekstu przed oczyma, ale w końcu wpuszczają tę przyszłą kochankę i ona rozgląda się po pokoju i mówi, że podoba się jej, a on jej odpowiada i to jest taki najbardziej stereotypowy tekst na podryw, ale jakoś działa w tym tekście, on odpowiada jej, mi też się podoba to, co widzę, no bo on patrzy na nią.

powstała dyskusja między mną a Kajetanem na temat tego, czy ten tekst na ten podryw, który się pojawia w tej trzeciej zwrotce, to czy on naprawdę działa, czy nie działa. Ja uważam, że w takim prawdziwym życiu, no to tylko w naprawdę świetnym kontekście mogłoby to zadziałać, ale tak z przypadku, to nie wiem, czy to by naprawdę zadziałało. Jestem ciekawa, co państwo sobie myślą o tego typu, bo to jest chyba ten sam poziom, co czy bolało, jak spadłeś z nieba, mam wrażenie. To znaczy, podoba mi się to, na co patrzę. No jakby trochę dziwne, no ale w piosence jest taki, przez to, że ta piosenka jest retro, a to jest jakiś taki retro styl podrywu. Teraz jakby już się raczej tak nie mówi, no bo właśnie podobno nie działa. A może właśnie by działało. Ja nie sprawdzę, ale może państwo sprawdzą.

Red Room to za nami i za nami też i granie z graniem, bo już za chwilę godzina 11, więc ja się z Państwem żegnam, a żegnam się wspaniałym utworem I Believe in Music. Donny Hathaway nam zaśpiewa. Rozczulił mnie okrutnie ten tekst, bo śpiewa Donny Hathaway, że wierzy w muzykę i wierzy w miłość i że nigdy nie był tak szczęśliwy jak wtedy, kiedy robił muzykę. I że no generalnie, gdybyśmy wszyscy wierzyli w muzykę i w miłość, to ten świat byłby piękniejszy. Więc myślę, że nie ma lepszego sposobu na zakończenie audycji niż ten utwór. Właśnie Państwu bardzo dziękuję za dzisiaj, za wszystkie wiadomości. I słyszymy się jutro w poranku razem z Mateuszem Andruszkiewiczem. A przypominam, że we czwartek szczyt wszystkiego i również się słyszymy. Mogą Państwo, tak jak teraz to słyszą, wejść i zagłosować na swoich faworytów. Ja mogłabym podpowiedzieć, że na tych, których ja przyniosłam, ale jakkolwiek Państwo zagłosują, to będzie wspaniale. Patroni mają 10 głosów, przypominam. Kajetan Strzelczyk realizował, Zuza Jłęda przy mikrofonie. Do usłyszenia.

Tak rozpoczyna się każdy z 227 odcinków o przygodach porucznik Jagody Hyc, stworzonej i granej przez Joannę Kołaczkowską. Przygody dotyczą też partnera Jagody, Zbyszka, w tej roli Adam Wacławiak, oraz kapitana Kożuszka, w którego wcielił się Artur Andrus. Wszystkie odcinki są teraz dostępne bez konieczności logowania na stronie nowyświat.online.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W Polsce wzrosła liczba pracujących cudzoziemców, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku rok do roku ich liczba wzrosła o 7%, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca o ponad procent. Najliczniejszą grupą cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce są obywatele Ukrainy. Według stanu z końca lutego było ich blisko 770 tysięcy. Obok Ukraińców największymi grupami pracujących w Polsce cudzoziemców są Białorusini, Hindusi, Gruzini i Kolumbijczycy. Ukraińcy rewanżują się Rosjanom za nocne naloty. Zaatakowali dronami obwód Woroneski. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Spadający dron lub jego szczątki doprowadziły do pożaru w dwóch magazynach należących do dużej firmy handlowej Wildberries, informuje Reuters. Dzisiejszej nocy Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. W centrum miasta wybuchły pożary, uszkodzony został budynek szpitala zakaźnego oraz przedsiębiorstwa. W ogniu stanęły m.in. magazyny. Uderzono też w Zaporoże. Zginęło co najmniej 6 osób, a 19 zostało rannych. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Rosjanie użyli do ataków rakiet balistycznych z Korei Północnej. Po raz kolejny zaapelował o zwiększenie nacisków na Rosję i sankcje na przedsiębiorstwa, które pracują na rzecz rosyjskiej machiny wojennej. Wezwał też do zwiększenia pomocy obronnej dla Ukrainy. Do godziny 19 lotnisko w Katanii na Sycylii będzie częściowo sparaliżowane. Z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna władze portu lotniczego podjęły decyzję, że nie będą lądować tam samoloty. Ich odlot jest możliwy, ale ograniczony tylko do jednego pasa. Powodem wstrzymania lotów jest obecność chmury z pyłem wulkanicznym w atmosferze. Dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi przed udaniem się do portu. Piosenki Erika Claptona zabrzmią w ten piątek na dziedzińcu Białej Fabryki w Łodzi. Na scenie w ramach festiwalu Geyer Music Factory zaprezentuje się znakomity gitarzysta Bartek Grzanek z zespołem. Zaprasza główny organizator wydarzenia Tomasz Gołębiewski.
1: Eric Clapton dopiero co był w Krakowie przy pełnej sali, więc myślę, że to też będzie fajne spotkanie z jego muzyką i z bluesem, prawdziwym bluesem.
0: Początek koncertu w Białej Fabryce w Łodzi w piątek 14 sierpnia o 21:00 będzie to ostatni event w ramach festiwalu Geyer Music Factory. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i wschodzie Polski przelotne opady deszczu. Temperatury od 18 stopni na północy, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 27 dziś najcieplej na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: Superstition i oczywiście Stevie Wonder na początek dziś.
1: W środku dnia.
0: Jeszcze biometr dzisiaj jaki jest, no, że na razie obojętny, ale ma być niekorzystny. Także jeżeli państwo no tak się czują niewyraźnie, niemrawo coś, no to właśnie cała odpowiedź. Biometr, jak zwykle, to on. Grizzly Bear, proszę państwa, to nagranie numer 2, a jak my się nazywamy? Kto by to spamiętał? Agnieszka Lipka-Barnett po długiej przerwie. Dzień dobry. Kajtek Strzelczyk, Jan Niebudek. Pauza teatralna. Dzień dobry raz jeszcze.

0: Grizzly Bear i Yet Again, proszę Państwa, czyli że znowu po prostu. 13 minut po godzinie 11 rozpoczynamy dzisiejszą wtorkową audycję w środku dnia. Audycję nawet tak mi się powiedziało. Jest 11 sierpnia, no i dzisiaj znakomici goście się pojawią. Oczywiście będzie zapowiadany Łukasz Ronduda, jeden z najbardziej zapracowanych ludzi w, niezaprasowanych ludzi w polskiej kulturze, no bo tak, ostatnio retrospektywa na festiwalu Nowe Horyzonty, ale także jest kuratorem wystawy prac Edwarda Dwórnika w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wystawa Duma i Wstyd. O tej wystawie dzisiaj będziemy rozmawiać. Będziemy zapraszać także na Big Festiwalowski, to jest impreza, która, niektórzy się śmieją, zastąpiła w Płocku Audio River, ale nie, to nie jest dokładnie tak. W każdym razie święto komedii i wszelkich form komediowych, które mają wywołać na twarzach widzów uśmiech, to właśnie tam się odbywa na Big Festiwalowski. Alek Pietrzak, który także, tak jak Łukasz Ronduda, jest reżyserem filmowym i także robi coś jeszcze, czyli organizuje ten festiwal, więc też jest zapracowany. A więc zapracowani ludzie dzisiaj, a propos ludzi zapracowanych, no, Komitet Rodzicielski, Agnieszka Lipka-Barnett się pojawi. Kajtek, czy możemy włączyć Agnieszce na sekundę mikrofon?
1: Dzień dobry.
0: Sama? No, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień chyba dobry. Się stęskniłeś, czy coś?
0: Troszkę.
1: No, troszkę. No dobrze,
0: co dzisiaj w? Co dzisiaj w?
1: Dzisiaj w porozmawiam z psycholożką, psychotraumatolożką i dziennikarką Martą Kądzielą na temat tego, że...
0: I też zapracowaną osobą.
1: Też bardzo zapracowaną osobą, tak, która na szczęście znalazła 10 minut mniej więcej na to, żeby porozmawiać ze mną na temat tego, że... No bo pewnie wyjeżdżają państwo na wakacje, zabierają państwo swoje dzieci również za granicę, no a ludzie są różni. Na przykład mają różny kolor skóry, albo na przykład są niscy, albo na przykład są wysocy, albo na przykład jeżdżą na wózku, albo na przykład mają protezę ręki albo nogi. No i pytanie brzmi, czy nasze dzieci to widzą? A jeżeli to widzą, to jak na to reagują? No i co my, rodzice, z tym robimy i co my możemy z tym zrobić względnie, co powinniśmy z tym zrobić. I tyle na razie, bo nie chcę zdradzać za dużo, jeżeli mogę.
0: Czyli jak przygotować dzieci na spotkanie ze światem?
1: No właśnie nie,
0: Ale ze światem, powiedziałem.
1: No, to jest to bardziej skomplikowane.
0: Bo dzieci czasami lepiej reagują od nas.
1: Dzieci zdecydowanie lepiej reagują od nas, bo one mają naturalną ciekawość w sobie. No a my niestety tę naturalność często próbujemy jakoś wtłoczyć w ramy, które niekoniecznie są tymi ramami, w które ta ciekawość powinna być wtłoczona. O tak bym powiedziała.
0: Piękne,
1: żeby nie zdradzać
0: dobrze.
1: Za dużo.
0: No i wiele, wiele więcej jeszcze się wydarzy dzisiaj,
1: tak,
0: proszę Państwa.
1: Zdecydowanie.
0: Chyba sobie porozmawiamy jeszcze dzisiaj. Co ty na to?
1: No dobrze, bardzo proszę.
0: Ale wybierzemy precyzyjnie ten moment. A na razie Courtney Love, Hall i największy przebój chyba. No chyba to jest największy przebój, tak.

0: Hall i Celebrity Skin oczywiście, a z nami już zapowiadany gość Łukasz Ronduda. Dzień dobry, witamy Cię na antenie Radia Nowy Świat.
1: Dzień dobry.
0: Obiecywałem jakiś czas temu, że się pojawisz ponownie, ponieważ ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać we Wrocławiu przy okazji Twojej retrospektywy i filmu Powiedz mi, co czujesz, ale też Nowych Horyzontów jako takich. No ale zapowiadałem również, że kolejny wielki temat nadchodzi, a więc Duma i Wstyd, a więc Edward Dwurnik w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zresztą jest coś, a właściwie ktoś, kto łączy oba te przedsięwzięcia i tym kimś jest Patryk Różycki.
1: Tak, prezentujemy w kontekście wystawy Edwarda Dwurnika taką mniejszą wystawę Patryka Różyckiego, która z rodzajem komentarza, takiego delikatnego uzupełnienia wystawy Dwurnika. Edward Dwurnik bardzo dobrze portretował polskie społeczeństwo, jego przemiany od lat 70. do 90. do początku, ale właśnie wtedy trochę już tak jakby po tym przełomie, po upadku komunizmu, Edward Dwurnik bardzo się skupił na indywidualnej swojej twórczości artystycznej i tak jakby już przestał być tym malarzem zbiorowości. Przestał być tym malarzem wspólnoty i tych takich wielkich wydarzeń wspólnotowych. No i dlatego postanowiliśmy uzupełnić tą wystawę Dwurnika o pracę Patryka Różyckiego, w której on opowiada o swojej rodzinie, o swoim doświadczeniu jako dziecko, właśnie transformacji lat 90. od takiej strony bardziej dramatycznej, od strony takiego wykluczenia, też deklasacji, degradacji.
0: Wstydu klasowego, prawda? Też takiego, jakbyśmy mieli posłużyć się tymi francuskimi określeniami od Ribona na przykład.
1: Tak, tak. Właśnie Patryk Różycki właśnie też uchodzi za takiego Ribona w polu sztuk wizualnych. Też bardzo bezlitośnie opisuje swoje doświadczenia awansu, tego, co to doświadczenie robi, ta ucieczka z tego miejsca, z którego się chce uciec, i dołączenie do jakichś elit artystycznych, jak to zmienia tożsamość, jak to powoduje takie pęknięcie tożsamościowe. Ale też sprawia, że taka osoba może też wypowiadać się w imieniu tych, którzy zostali tam w tym miejscu, z którego się uciekło. I można opowiadać właśnie tak jak Patryk Różycki o tym doświadczeniu transformacji z perspektywy tych osób, o których wtedy zapomniano, których wtedy pozostawiono w jakimś sensie żeby sobie radzili sami bez żadnej pomocy. No i to dla nas było bardzo ważne zestawienie, bo w latach 90. Dwurnik osiąga taki bardzo duży sukces artystyczny, bardzo z tego sukcesu się cieszy, bardzo tak jak wiele osób.
0: I komercyjny oczywiście też, prawda?
1: I komercyjny też. I on tak jakby wznosi się na tej czasie transformacji. On jest jednym z tych, którym się udało. I też jego obrazy, tulipany na przykład, stają się takim certyfikatem sukcesu. Powstające nowe właśnie biznesy, nowe kancelarie adwokackie, salony dentystyczne. Wszyscy chcieli mieć na ścianach te tulipany, żeby tak zaznaczyć, że właśnie nam też się udało, my jesteśmy nowocześni, to jest ten Dwurnik, który ma taką, to jest ta estetyka tej nowej Polski, która właśnie się rozwija.
0: Wypada mieć dzieła sztuki
1: tak,
0: na ścianie, tak.
1: I troszkę właśnie Dwurnik już nie opisuje tej rzeczywistości, którą opisuje Patryk Różycki, i trochę ten kontrast między tymi latami 90. u Dwurnika, a tymi latami 90. u Różyckiego jest dla nas bardzo interesujące. Też w perspektywie twórczości Dwurnika, który no, podobnie jak Patryk Różycki też wywodził się z takiego kontekstu bardzo zmarginalizowanego ekonomicznie, społecznie, kulturowo, i sam też musiał walczyć o to, żeby mu się udało właśnie awansować. Też awansował dzięki sztuce. Miał jakąś niesamowitą irracjonalną smykałkę do rysowania, do malowania i bardzo na to postawił. Zdobył wyższe wykształcenie jako pierwsza osoba w swojej rodzinie. No i nas interesuje w tej wystawie powrót tak naprawdę do tych źródeł, do tego właśnie dwórnika, tego chłopaka znikąd, który wszystko postawił na sztukę. No i mu się udało. Ale tak jakby w tej swojej sztuce nigdy nie zapomniał o tych osobach z tych środowisk, z których się wywodził, swojej rodzinie pochodzenia i malował. Malował nie tylko swój awans, ale też awans tej grupy, którą opisywał.
0: Bo
1: I
0: też, wejdę ci w słowo, bo też mówi się o różnych transformacjach w kontekście najnowszej historii Polski. Oczywiście najczęściej hasło transformacja, no to dla nas oznacza przejście z PRL-u do wolnej Polski, do kapitalizmu, rodzący się kapitalizm, demokracja raczkująca i tak dalej, i tak dalej. W tym wszystkim polskie społeczeństwo, które próbuje się lepiej albo gorzej odnaleźć, ale zapominamy czasami o no, tych wielkich transformacjach, które PRL przyniósł, na przykład no właśnie transfer w zasadzie chyba można by powiedzieć ludności ze wsi do miast. To też były kolosalne zmiany, prawda? To, że nagle ludzie, no to są takie zjawiska później, że dziecko umie pisać i czytać, a babcia czasami jeszcze nie umiała. Może nie rodzice, ale babcia już nie umiała czytać. Tego
1: Tak,
0: typu kontrasty.
1: że było dwórnika, tak jego mama na przykład też nie potrafiła pisać. I dokładnie te malarstwo dwórnika z lat 70., szczególnie ten jego cykl Sportowcy, był właśnie o tym wielkim takim awansie, już bardziej takim indywidualistycznym epoki Gierka. Dwórnik dokumentował właśnie ten awans późniejszy, bo no właśnie tak jak to państwo socjalistyczne, komunistyczne w latach 50. wręcz zarządziło masowy awans ze wsi do miast i kolektywny, taki bardzo zarządzany odgórnie. Tak właśnie w latach 70. ta natura tego awansu się zmienia i on jest już bardziej indywidualistyczny, bardziej. To są tacy takie osoby, właśnie ci sportowcy u dwórnika, którzy sobie na własną rękę starają się radzić. Każdy na swój sposób, każdy w swojej działeczce, w swojej dyscyplinie. Ale właśnie dwórnik znalazł taką piękną metaforę na ten.

Tak jest, Bash i Shout, no i można by zakrzyknąć chociażby z tego powodu, że już za półmetkiem nasza audycja się znalazła, no bo patrzę na zegar, a tam powoli, powoli na horyzoncie 26 minut do godziny 13. Czyli na przykład oddala się Off Festival, na którym wystąpili oni, czyli New Genea.

On and On i Tom Mysz zresztą także tu obecny. Pan Marcin napisał, co to był za świetny koncert. Dali mi energię na długi czas. Nie umiem tańczyć, a tańczyłem od początku do końca. Myślę, że wszyscy umiemy tańczyć, bo to chodzi po prostu o to, żeby się w swoje ciało wsłuchać i, no i być w sytuacji po prostu tu i teraz. I już więcej nie trzeba nic.

Feist, My Moon, My Man i 18 minut do godziny 13. Nieśpieszne tempo, proszę Państwa, bo to raptem wtorek, 11 sierpnia, wakacje. Jeszcze naprawdę są wakacje. Odyssey i Already Knew to w tej chwili, a ja już wyglądam w kierunku spotkania z profesorem. Ale to jeszcze za chwilę. Natomiast mogę Państwu zdradzić, że dzisiaj w roli głównej hasło niewdzięczność się pojawia.

0: Bybcie na języku.
1: Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta RP, umieścił na platformie X następujący wpis. Przedstawiciele ukraińskiej władzy odznaczenia polskie oddają lekką ręką, zapominając, że te same ręce były wyciągnięte po pomoc i ta pomoc przyszła z polskich rąk, od rządu polskiego, samorządów, organizacji pozarządowych i milionów Polaków. Postscriptum. Stąd się ta utworzyła niewdzięczność przeklęta, że ten, co wziął, zapomniał, ten, co dał, pamięta. Oba wielkie przed Bogiem mieliby zasługi, gdyby pierwszy pamiętał, a zapomniał drugi. Ludwik Kropiński o niewdzięczności. Koniec cytatu. Któż jeszcze pamięta Ludwika Kropińskiego, poetę, dramatopisarza, autora powieści, bibliofila i generała armii Księstwa Warszawskiego? W podręcznikach do literatury polskiej wzmianek o nim jest niewiele, bo był to, jak pisał Kajetan Koźmian, zacny człowiek, gorący patriota, więcej literat jak żołnierz, pisarz gładki i poprawny, poeta łatwy. Przeczytajmy jednak uważnie cytowaną fraszkę. Poeta mówi w niej, że byłoby lepiej, gdyby ten, który dostał pomoc, o niej nie zapomniał. Nic nie wskazuje na to, że Ukraińcy zapomnieli o pomocy, jakiej im udzieliliśmy, ale nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA oraz zwrot Orderu Orła Białego może być postrzegany jako wyraz niewdzięczności i braku szacunku dla naszej pamięci historycznej. I tu rzeczywiście Kropiński się przydaje jako dostarczyciel literackiego argumentu. Mówi on jednak także coś innego, że lepiej by było, gdyby ten, kto dał, zapomniał, a nie wypominał temu, kto dostał, że dostał i nie kazał sobie za swoją pomoc nieustająco dziękować. Tym cytowanym zdaniem Bogucki, zapewne niechcący, uderza we własnego szefa, który przecież nieustannie domaga się wdzięczności od Ukrainy. Sam Bogucki zresztą powiedział później na antenie radia RMF, że te ordery jak orły wracają do swojego gniazda i tutaj będą bezpieczne. Jest to czysta grafomania, a choć zawarta w niej wizja jest wysoce symboliczna, to i tak nic nie przebije komicznej symboliczności gestu Jarosława Kaczyńskiego, który postanowił zwrócić Ukraińcom przyznany mu niegdyś order Jarosława Mądrego. W dodatku nie zauważył wieloznaczności słowa dość, gdy mówił: ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. Pozostawmy to bez komentarza.

Sana i Jessie Ware, ale to jest sauna, żeby nie było, że ktoś tutaj... No dobrze, 7 minut do godziny 13, proszę Państwa, Etta James przed nami, Tell Mama, to jest przedostatni utwór w drugiej godzinie, a w godzinie trzeciej będziemy do Płocka się wybierali, co Państwo na to?

Etta James i Tell Mama. Na chwilę przed godziną 13, proszę Państwa, Big Festiwalowski, tak ta impreza w Płocku się nazywa, Święto Komedii nad Wisłą, w tym samym miejscu, gdzie odbywał się kiedyś festiwal, kilka lat temu, Festiwal Audio River. No ale teraz właśnie Big Festiwalowski o tej imprezie Alek Pietrzak nam opowie, połączy się z nami po 13. A do 13 jeszcze Etnobotanika i trzy doby na orbicie. To właśnie propozycja numer ostatni po prostu.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Karol Nawrocki jako prezes IPN-u bezpłatnie korzystał z pokoju gościnnego tej placówki, bo ta nie naliczała mu opłat i ich nie egzekwowała, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli w raporcie poświęconym wykonaniu budżetu państwa w 2025 roku. Chodzi o łączną kwotę ponad 55 tysięcy złotych. Brak wyegzekwowania tej kwoty jest sprzeczne z zasadami gospodarowania określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych, uważa NIK. Tymczasem Instytut Pamięci Narodowej tłumaczy, że Karola Nawrockiego, jak i jego poprzedników, zwyczajowo nie obciążano kosztami korzystania z pokoju gościnnego IPN ze względu na specyficzny charakter sprawowanej funkcji, mnogość zadań i nienormowany czas pracy. Do tej pory w IPN nie podjęto działań związanych z realizacją wniosków pokontrolnych sformułowanych po wcześniejszej kontroli, wynika z raportu NIK. Nawet 500 000 turystów z całego świata pojawi się jutro w Hiszpanii na zaćmieniu słońca. Akurat tam będzie ono całkowite. Najlepsze warunki do obserwacji będą panowały na północnym krańcu tego kraju. Z miejscami noclegowymi na ostatnią chwilę w tym regionie może być krucho, mówi José Mereles z organizacji turystycznej Galicji.
3: Jeśli chodzi o obiekty turystyczne w rejonach, z których będzie widoczne zaćmienie, intensywne rezerwacje zaczęły się już jakiś rok temu. W wielu przypadkach hotele są w 100% pełne. Praktycznie nie ma już miejsc, w których poziom rezerwacji wynosi mniej niż 80%. Proszę wziąć pod uwagę, że w Galicji mamy obszar zaćmienia całkowitego oraz część, z której widoczne będzie zaćmienie częściowe. W tej pierwszej z pewnością będzie najwięcej turystów.
2: Dźwięki i tłumaczenie nasza reporterka Adriana Bąkowska. Całkowite zaćmienie słońca będzie też na Islandii. Na morzu spodziewana jest rekordowa liczba statków wycieczkowych, a niektórzy szczęśliwcy będą patrzeć na niebo z pokładu wynajętego w tym celu samolotu. Jak szacuje Islandzka Izba Turystyczna, na Islandię przybędzie blisko 130 tysięcy osób. Lokalne władze na przybycie tłumów przygotowywały parkingi oraz transport publiczny, sklepy i restauracje zatrudniły dodatkowych pracowników. W Polsce będzie można obserwować jedynie częściowe zaćmienie słońca, początek tego zjawiska po 19:00. Syryjski sąd skazał zaocznie byłego prezydenta kraju Bashara al-Assada na karę śmierci. W uzasadnieniu podkreślono, że jego reżim odpowiada za szereg zbrodni. Oskarżony jest przez Organizację Praw Człowieka o zamordowanie od 350 tysięcy do 580 tysięcy ludzi w latach 2011-2021. Zarzuca mu się również, że podczas jego prezydentury ponad 12 milionów osób zostało przesiedlonych w trakcie wojny domowej w Syrii. Assad uciekł z kraju w grudniu 2024 roku i poleciał do Moskwy, gdzie prawdopodobnie do tej pory tam się ukrywa. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Dziś temperatury od 18 stopni na północy przez około 22 w centrum do 27 stopni na południowym wschodzie. Na północy i wschodzie przelotne deszcze, wiatr porywisty, a w nocy zachmurzenie małe, miejscami na północy umiarkowane i duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami na północnym wschodzie kraju także mgły ograniczające poważnie widzialność. Temperatury minimalne w ciągu nocy od 9 do 14 stopni, chłodniej lokalnie w obszarach podgórskich około 8 stopni.

0: Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me i U2. No i nad tym wszystkim fruwający oczywiście Człowiek Nietoperz.
1: W środku dnia.
0: I człowiek kapeć tam już czający się.

Damn Crooked Vultures i New Thing, 13 minut po godzinie 13. W tej godzinie będziemy, proszę Państwa, w Płocku. No i będziemy się śmiać, a właściwie może nie będziemy się śmiać, ale będziemy zapowiadać śmiech. W ten sposób chyba będzie właściwiej. Bonobo, Joy Crooks, Always On Your Side to jest jeden z singli tygodnia. To jest nowość naturalnie, w związku z tym słuchajmy zatem, no a później będą i inne utwory, i później też będzie ten płocki, będziemy zapowiadać wydarzenia festiwalowskie. Big.

0: Always on your side to Bonobo i Joy Crooks. 17 minut prawie po godzinie 13 na zegarze. Czy w Płocku też i czy w Płocku jest nasz gość? To jest może bardziej zasadne pytanie, od którego odpowiedź na... Znaczy nie zależy w sumie nawet. Alek Pietrzak z nami.
1: Cześć. Tak, w Płocku jest ta sama godzina, co w Warszawie. Jestem w Płocku. Kroczę po starym rynku, widzę piękny przed sobą Urząd Miasta.
0: A czy idziesz do Urzędu Miasta?
1: Nie, jest tutaj nasze biuro festiwalowe niedaleko i tutaj będzie stała scena główna, tu będą koncerty, tu będzie kino plenerowe, tu się będą działy rzeczy i właśnie je szykujemy na najbliższy weekend.
0: Powiedz, czy a propos tego czasu, czy czas w Płocku płynie tak samo, bo może o to bardziej mi chodziło, tylko już zadałem to pytanie tak, wiesz, koślawo.
1: Póki co płynie podobnie, ale jak będzie festiwal, to będzie płynął bardzo szybko.

0: edycji, ta będzie piątą edycją.
1: Tak.
0: Można powiedzieć, eksploruje tematy, z których się śmiejemy i to, w jaki sposób się śmiejemy, co nas śmieszy, co nas bawi, co jest po bandzie trochę. Gdybyś miał zamienić się na chwilę w badacza polskiego śmiechu i z perspektywy tych czterech dotychczasowych i tej nadchodzącej piątej edycji powiedzieć, z czego się śmiejemy albo z czego się nie śmiejemy, to co by to było?
1: Na festiwalu staramy się śmiać ze wszystkiego, ze wszystkich i dotrzeć do każdej grupy wiekowej, bo to jedna rzecz, do której zaraz wrócę. Na pewno zauważam to, że rynek komedii w Polsce się profesjonalizuje i czy to jest improwizacja komediowa, spektakle komediowe, czy to są stand-upy, czy to są warsztaty różne komediowe, czy to są scenarzyści komediowi, czy to są seriale i filmy w końcu, to się staje i robi się coraz lepsze i coraz więcej widzę, że rozmawiamy już na poziomie z profesjonalistami takim, że od wielu lat nie, po prostu, że ja się urodziłem będąc zabawnym i po prostu dalej sobie wymyślam śmieszne rzeczy, tylko za tym stoją pewne narzędzia, za tym stoi pewna nauka, za tym stoi doświadczenie, za tym stoją pewnego rodzaju rozwiązania, które są w książkach, w podręcznikach, które Amerykanie stosują od wielu, wielu lat. I widzę, że to wchodzi do Polski coraz mocniej i coraz więcej rozmawia się z profesjonalistami właśnie na takim profesjonalnym poziomie, a nie po prostu tylko takiego czucia, więc to się zmienia. A jeżeli chodzi o to, dla kogo gdzieś tam kierujemy to, co jest śmieszne na festiwalu, no to zaczynamy też i już coraz bardziej od dzieci, czyli komedie, bajki komediowe. Mamy też rzeczy dla seniorów, mamy Muzeum Memów w naszym od 5 lat sekcję, która tłumaczy, o co w ogóle chodzi z tymi memami, co to jest, jak to wygląda na tle pokoleń, 800 metrów kwadratowych przy kilkanaście pokoi, w których jakby pokazujemy i coś jest, i są memy hardkorowe, 18+, i są memy, gdzie jest czarny humor, są i memy właśnie takie, które łączą pokolenia, które tłumaczą pewne rzeczy. No i oczywiście cała masa też programu komediowego na naszym festiwalu, który jest dla takiej grupy, bym powiedział, do której celujemy pewnie głównie, czyli 18, 40, 45 takich ludzi po studiach, młodych ludzi pracujących, którzy lubią się oderwać, lubią się pośmiać z dobrej komedii. Big Lebowski to jest coś, co im się podoba, na przykład jeżeli chodzi o humor absurdalny i tego typu komedie, no bo Big Festiwalowski, wiadomo. Więc jakby staramy się mieć jakiś taki przekrój komedii, nie tylko jakby w różnych gatunkach, ale też dla różnych grup społecznych, grup wiekowych, jakoś spróbować to okiełznać. Uznać, co się dzieje w Polsce i na świecie.
0: No to zobaczmy sobie gości na przykład. Widzę Adam Woronowicz nazwisko, ale tak. Mam przed oczami Darka Wasiaka, albo widzę tak. Dobromir Dymecki i myślę sobie Bogdan tak. Po prostu.
1: No tak, albo widzisz Maciek Sztur i też widzisz wiele, wiele ról, i na przykład widzisz Chłopaki nie płaczą, bo będzie i Olaf Lubaszenko, który dostaje nagrodę za wybitne osiągnięcia. My to mówimy w dziedzinie komedii albo za całokształt twórczości, ale jeszcze Olaf wiele rzeczy zrobi, natomiast no, to jest taka nagroda dla kogoś, kto bawił nas, Polaków, przez wiele lat, czy przez większą część swojej kariery, no i będą pokazy sztosu, Poranku Kojota, Chłopaków nie płaczą, też Olaf będzie też z nami, więc to jest
0: to
1: też jeden z naszych gości.
0: Wejdę ci w słowo, przepraszam, że ci przerywam, ale to mnie właśnie w kontekście takiego pokoleniowego odbioru ciekawi, jak na przykład tak. Te komedie obejrzane przez młodą generację dorosłych, czyli Zetki na przykład, jak to może wypaść?
1: W sensie?
0: Odbioru, czy oni na przykład też to, wiesz, czy też ich to tak śmieszy?
1: Właśnie paradoksalnie to, bo to już chyba teraz zakumałem. Wraca moda na takie rzeczy starsze. Dzieciaki śmieją się z miodowych lat, ale nawet też czasem jakieś trochę ironicznie, a czasem po prostu ich to bawi, bo bawi nas retro. Bo my w tym roku dużo też na festiwalu mówimy o nostalgii. Mówimy w Muzeum Memów o tym, co nostalgiczne, o tym, co śmieszne, o tym, co kiedyś było fajne. I minął minął już taki czas, że to było przez chwilę passé, a teraz jest znowu modne. Koniec lat 90., początek XXI wieku, te rzeczy wracają. Ludzie uwielbiają film Chłopaki nie płaczą. I mówię też o zetkach, mówię też o młodych ludziach. Wracają do tego, co jest retro. I to jest właśnie cool, że jakby znowu się robi jakieś takie kółeczko się zamyka i jakaś się odbitka robi od tego, co jeszcze jakiś czas temu było passé.

0: Polsce, wiesz, no to się zmienia co kilkanaście lat. I teraz mam wrażenie, że wraca właśnie moda na te rzeczy z przełomu lat 90. i początku XXI wieku.
1: Świetnie. Powiedzmy w takim razie trochę jeszcze o gościach pozostałych, no bo zawsze scena stand-upowa, czy też stand-uperska mocno silnie tak. obecna, prawda?
0: Tak. Mamy stand-up Paćka Sztura w piątek w Płocku w Szkole Muzycznej. Mamy galę stand-upu w sobotę, czyli fajne nazwiska, które robią też jakiś taki przekrój tego, co się dzieje w polskim stand-upie. I będzie Adam Van Bendler, Ola Radomska, Bartek Walos, Kuba Rafalski i inni. Ale mamy też na przykład dla młodych coś, twórców stand-upowych, czy występujących, i mamy open mic, tak zwane pantery stand-upu, i na przykład w piątek też wieczorem w kinie u nas w Płocku będzie można posłuchać 10 nowych, świeżutkich open micerów. Więc też staramy się, żeby dać szansę młodym stand-uperom, pokazać publiczności no, tych już dojrzałych, świetnych komików, jak również no, i takich mistrzów jak Maciek Sztur, który też robi coś pomiędzy stand-upem, spektaklem, one-man show.
1: Powiedz proszę, bo zaczęliśmy trochę o tym mówić, zacząłeś trochę o tym mówić, że to jest profesjonalna jak najbardziej dziedzina rozrywki, w ogóle kultury, komedia, tak. która ma swoje zasady, ma swój warsztat. No, aż się boję to powiedzieć, ale być może można się nauczyć, na pewno można się nauczyć pisania takiego, żeby no, korzystać z pewnych nawet schematów, wzorców, tak żeby coś po prostu było śmieszne. Nie mówię o typie osobowości scenicznej, bo pisanie, a wykonywanie tego później na scenie to mogą być przecież dwie różne rzeczy. Natomiast chciałbym, żebyś trochę powiedział na przykład o kimś takim jak John Warhouse, bo wiem, że tutaj się szykuje masterclass jego.
0: To jest coś takiego, że jak ja wchodziłem do świata komedii, kiedyś z 10 może lat temu, może 11, zaprosił Johna Warhouse'a, Script Fiesta zaprosiła, taki festiwal scenariuszowy, który był wtedy, który jest przy Warszawskiej Szkole Filmowej dalej. Ja byłem wtedy studentem Warszawskiej Szkoły Filmowej i poszedłem na jego wykład, taki mistrzowski. No i notatki, które zrobiłem wtedy, no, używam ich do dziś. John Warhouse to jest taki guru edukacji komediowej, który jeździ po całym świecie i doradza stacjom, platformom streamingowym, przekształcał wiele amerykańskich seriali na inne kraje, pomagał je formatować i jest jakby takim, no tak jak powiedziałem, no guru. Skontaktowałem się z nim już 2 lata temu, żeby może wpadł do nas kiedyś i udało się na 2 lata później, czyli na teraz na 5. edycję, przyjeżdża do nas, zrobi też mistrzowski wykład w sobotę o 11:00, właśnie taki z podstaw warsztatu pisania komediowego. Tak jak mówię, rzeczy, z których korzystam do dziś, rzeczy, które są uniwersalne, bo to działa już od starożytności, kiedy pisano pierwsze komedie.
1: No dobrze, a kilka porad w takim razie? Co takiego dokładnie... To znaczy co, znajdź sobie jakieś kontrasty społeczne, zrób inaczej niż się ludzie spodziewają, to ich rozbawi i tak dalej. Jakie są te konkretne rady?
0: Tak, on ma taki, jak on to nazywa, mówi comedy toolbox, czyli skrzynka z narzędziami dla ludzi piszących komedię. I na przykład jednym z kilkunastu narzędzi jest exaggeration w angielsku, czyli jakby weź to, powiększ, przesadź, zrób coś przesadnie, tak? I że jeżeli chcesz, żeby było może zabawnie, no to może nie jeden słoń, ale 10 słoni niech przebiegnie, albo niech to będzie ktoś, kto wygląda w jakiś sposób, to jeszcze to bardziej przegnijmy i jeszcze bardziej to slapstickowo wyolbrzymmy, nie? To zależy, w jakim jesteśmy kontekście.
1: A mówił to człowiek...
0: Halo, wtedy. Jestem.
1: Jesteś, halo. Tak jest. Mówię, że...
0: Tak.
1: Chciałem tylko wpleść tutaj, to jest na przykład scenarzysta między innymi serialu Married with Children, tak jest jego oryginalny tytuł, a po polsku to już wszyscy będą wiedzieli, Świat według Bundy'ch.
0: Tak, gorąca rzecz też w latach 90. w polskiej telewizji. Miałem jeszcze drugi oczywiście, jeden z tych narzędzi w skrzynce u komediowego, kogoś, kto pisze komedię. No to jest na przykład kontrast, to co powiedziałeś dokładnie, czyli albo tak zwane fish out of the water, czyli zabierasz rybę z wody i wrzucasz ją do miejsca, której w ogóle nie pasuje. To jest taki schemat komediowy typowy, czyli bierzesz osobę, która nie pasuje do danego miejsca, I jakby przebierasz ją w inny zupełnie strój i każesz jej w swoim tekście, w swoim scenariuszu robić rzeczy, które jakby kompletnie do niej nie pasują, tak? I to zawsze będzie jakiegoś rodzaju z tego być może fizyczna komedia, być może no jakby komedia omyłek w ten sposób można zbudować taką postać, tak? Patrzę teraz na Urząd Miasta. Ktoś, kto zupełnie nie pasuje na Urząd Prezydenta dostaje, zostaje prezydentem, tak? Kompletnie się na tym nie zna. Może być człowiekiem niewyedukowanym i tak dalej, i tak dalej. To powoduje jakąś serię zdarzeń niefortunnych, komediowych i tak dalej. Jakby daje nam paliwo i silnik do pisania kolejnych gagów, kolejnych scen i tak dalej. To są oczywiście takie przykłady zupełnie na szybko i tak dalej. Takich narzędzi jest kilkanaście, takich sytuacji, które można budować na tym.

0: zasadę, że my właściwie wypowiadamy wszystkie żarty, wiesz, a tylko 10% czy tam ileś może kogoś rozbawić, ale my po prostu wypowiadamy wszystko i tak.
1: No. Tak często jest, czy bywało. I mówiąc to, że widzę, że nasz rynek polski komediowy się profesjonalizuje, mam na myśli to, że coraz więcej ludzi, którzy są w tej branży i tej dziedzinie rozrywki, kuma to, rozumie to, że właśnie trzeba tą ciężką pracę w to włożyć i że są pewne zasady konkretne, pewne schematy konkretne, które można jakby, które działają i których nie trzeba wymyślać na nowo.
0: Alek Pietrzak, zapraszający na Big Festiwalowski, proszę Państwa, festiwal, na którym można się i pośmiać, ale też poważnie zastanowić nad tym, jak to zrobić, żeby no właśnie może czasami z 90, ze 100 żartów, z 90 zrezygnować i zostawić 10. Jednak dobrze, 14-16 sierpnia, tak. Nie powiedziałeś o biletach, jak to wygląda, jeżeli chodzi o bilety?
1: Jest nieźle, w sensie takim, że naprawdę za niewielką sumkę można przez 3 dni się świetnie u nas pobawić. Bilety na stronie www.bigfestiwalowski.com, tam też jest cały harmonogram festiwalu, naprawdę masa wydarzeń od rana do nocy, piątek, sobota, niedziela i no i co? No i serdecznie zapraszam. Mamy też oczywiście część wydarzeń darmowych zupełnie, kinoletnie, plenerowe, koncert Bowski, koncert Potańcówka z orkiestrą, Warszawską Orkiestrą Sentymentalną, wieczorne pokazy plenerowe, filmowe. Tutaj ludzie z okolic Płocka, Mazowsza mogą do nas wpaść i też świetnie się bawić, sprawdzając, czy ten festiwal na przyszłość warto będzie odwiedzać, sprawdzając te nasze też darmowe wydarzenia.
0: Alek Pietrzak, bardzo dziękujemy. Big Festiwalowski w Płocku w ten weekend już. Dzięki.
1: Dzięki.

Funky on the one i The Reddings, proszę Państwa, 25 minut jeszcze nam wspólnie dzisiaj zostaje. Do godziny 14:00 and after death VR theme to jest utwór, którego teraz posłuchamy.

Annie After Death, ileż skojarzeń chociażby z Portishead i konkretnie z Beth Gibbons. 22 minuty do godziny 14. Pojutrze już w Poznaniu festiwal Bittersweet. No i tam okazja do usłyszenia na pewno w dużej części materiału z płyty The Mountain Gorillaz właśnie utwór The Moon Cave. Teraz Asha Putley, wśród gości Dave Juliker, Bobby Womack i to jeszcze nie wszyscy, Jalen Ngonda również.

Teraz sobie to zrobiłem, proszę Państwa, coś, czego nigdy nie robię, a jak zawsze mówię, że nie robię, no to jednak właśnie mi się zdarza zrobić, czyli sprawdzić zestaw utworów. Ostatni koncert zagrali 25 lipca w Poznaniu. Za dwa dni otwierają kolejną rundę, że tak powiem, czy też odnogę trasy po Europie. Gorillaz oczywiście, no i tak patrzę, czy Mooncave, zagrali, no i nie zagrali ostatnio, więc no chyba, że coś zmienią. Taką mam, szczerze mówiąc, nadzieję, że płyta The Mountain będzie obficiej, że tak powiem, reprezentowana niż na ostatnich koncertach. No ale wielkie przyboje też są, myślę, że o połączenie jednego z drugim chodzi jak najbardziej. The Dip i Doing the Thing to jest ten utwór, którego już słuchamy.

Doing the Thing i The Dip, proszę państwa. No a ja tak patrzę, była Etta James, no to w takim razie idźmy w spotkania z legendami, idźmy.

I wish I knew how it would feel to be free. To oczywiście królowa Nina Simone na kilka chwil przed godziną 14. Jutro, proszę Państwa, w audycji w środku dnia będziemy zapraszać na pewien festiwal do Wrocławia, ale też, który jest bardzo otwarty i egalitarny i można spacerując brać w nim udział. Natomiast będzie także u nas, i nie boję się tego powiedzieć, no nie wiem, czy najlepiej, ale na pewno jeden z najlepiej pachnących artystów na polskiej scenie muzycznej, ale wszystko jutro się wyjaśni. Ilse, I'm on standby to przedostatni utwór.

I'm on standby. Eels, proszę Państwa, no i już kończymy na dzisiaj. Biometr niekorzystny, ale teraz patrzę, że jakoś tego światła się więcej zrobiło, jakoś przyjemniej od razu, ale może to dlatego, że 13.55, ostatnia piosenka jeszcze przed nami, ale nie, bardzo, ja na przykład bardzo miło spędziłem ostatnie 3 godziny. Jutro na dowód tego, że dzisiaj spędziłem 3, to jutro też 3 z Państwem spędzę. Tak się umówmy, dobrze? Army of Me i Björk, a więc islandzka podróż, islandzka wycieczka. No i do usłyszenia, do jutra po prostu.

0: Tak rozpoczyna się każdy z 227 odcinków o przygodach porucznik Jagody Hyc, stworzonej i granej przez Joannę Kołaczkowską. Przygody dotyczą też partnera Jagody, Zbyszka, w tej roli Adam Wacławiak, oraz kapitana Kożuszka, w którego wcielił się Artur Andrus. Wszystkie odcinki są teraz dostępne bez konieczności logowania na stronie nowyświat.online.
1: Ciao!

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Kolumbii, podaje nasze MSZ, a doszło do niego wczoraj rano, czasu miejscowego w zachodniej części tego kraju. Miało magnitudę 7,4. Według najnowszych informacji w trzęsieniu zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Kolumbijska służba geologiczna poinformowała, że do wczorajszego wieczora odnotowano 47 wstrząsów wtórnych. Jest zmiana w rządzie. Maciej Berek przestaje być ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Sam zwrócił się do premiera o zwolnienie go z obowiązków, które teraz przyjmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Berek był uważany za prawą rękę Tuska. W Łodzi powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Strona amerykańska i polska podpisały dziś umowy wykonawcze, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
3: My dzisiaj dokonujemy naprawdę gigantycznej rzeczy, bo w Łodzi powstanie największe w Europie centrum serwisowe Apache i to jest i kontrakt, i offset, o który walczyliśmy od wielu, wielu lat. $500 milionów offsetu na zakłady zbrojeniowe w Łodzi i w Dęblinie to jest budowanie kompetencji na lata. Ja tutaj dzisiaj długo rozmawiałem z pracownikami wojskowych zakładów lotniczych, no i to jest przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla nich, a z punktu widzenia Polski, no gigantyczna taka informacja kompetencyjna dla całego wojska.
2: Flota 96 Apache w Polsce to największa po USA flota tych śmigłowców na świecie. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy znajdą miejsca pracy, a umowy z Boeingiem pozwolą na podwojenie zatrudnienia. Karambol na trasie S8 pod Warszawą. W pobliżu węzła wypędy zderzyły się ze sobą dwie ciężarówki i dwie osobówki. Nikt nie odniósł obrażeń. Rozbita ciężarówka blokuje jednak wszystkie trzy pasy ruchu. Na ulicę wylał się olej. Na miejscu pracują służby, w tym dwa zastępy straży pożarnej. Są utrudnienia w ruchu w kierunku Nadarzyna, bo trasa jest zablokowana, a korek ma już ponad 5 kilometrów. Zgromadzenie Narodowe Węgier wybiera właśnie nowego prezydenta. Zostanie nim András Baka, nominowany przez rządzącą obecnie partię Tisza. To 73-letni prawnik, były prezes Sądu Najwyższego, odsunięty przez rząd Viktora Orbana. Zastąpi na stanowisku prezydenta Tamasa Sulyoka, którego Tisza usunęła z urzędu. Obecny premier Węgier Péter Magyar nazwał go marionetką Orbana. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji

No jakieś skromne te brawa chyba były, ale to może tylko moje nadmiernie wysokie oczekiwania. Już zupełnie poważnie mówiąc, całkiem przyjemna jest ta nowa płyta Role Model. A mi przyjemnie, miło, szczęśliwie i tutaj dostawiamy jeszcze inne miłe rzeczy, że mogę do Państwa wrócić po tej krótkiej albo i nie dwutygodniowej przerwie. Dzień dobry, Jan Janczy, zapraszam już nie na etykietę, a na pełnowymiarowe klimaty. Słyszymy się jak zawsze do godziny 16. Jak to po urlopie, trzeba się nieco rozruszać. Sprawdzę, czy nie wyszedłem z wprawy. A Państwu zaproponuję taki wybór tego, co wpadło mi w ucho przez te dwa tygodnie nic nie robienia. I to będzie naprawdę wybór, bo wczoraj jeszcze wieczorem prowadziłem bardzo trudną i szczerze mówiąc dość nierówną walkę z samym sobą, co tu zostawić, a co nie. Ale myślę, że i tak będzie ciekawie. A zaczniemy sobie od, niech będzie tak przekornie, czyli Charlotte Russe i od początku lata.

Start of summer. Nie chcę powiedzieć, że nam to bliżej końca niż początku. No, mam nadzieję, że miło Państwo początek tego lata wspominają. Ja chyba tak, ale potem przyszły te nieznośne upały i już tak miło nie było. A ja sprawdziłem z ciekawości w różnych zapisach, które sobie tutaj prowadzę, czy naprawdę na początku lata to nagranie się ukazało i jakoś taka głupota mi do głowy przyszła, żeby tak zrobić. I okazuje się, że tak, i to w dodatku był nawet ten początek tego lata konkretnego Charlotte O.C. Idąc dalej tym tropem, sprawdziłem też, czego my słuchaliśmy sobie na początku lata. No to w końcu nie było aż tak dawno temu. Też to sprawdziłem i wychodzi na to, że była to między innymi ta epka.

To był album, który ukazał się dokładnie w nasze 6. urodziny. Taka ciekawostka. 6. urodzina Radia Nowy Świat oczywiście. Days, Olimpia Vitalis, 6. nasze urodziny. To był początek lata, ale taki jeszcze rozwijający się, powiedzmy, a może nawet już rozwinięty całkiem dobrze. No nie są to nowości jakieś szczególne, być może, ale takich też sobie dziś posłuchamy. To będzie raczej wybór, nie ukrywam, i to dość subiektywny tego, co moim zdaniem ciekawego się w ostatnim czasie ukazało, w ostatnich tygodniach. Może nawet będzie to muzyka, która sobie czeka na swoją porę już od dłuższego czasu i to chyba nawet nastąpi za moment, ale pozwolę sobie tak jeszcze trochę podtrzymać Państwa w, nie wiem czy niepewności, ale w jakimś napięciu, w oczekiwaniu na te właśnie nagrania, może wcale Państwu jeszcze nie tak dobrze znane. Do tego czasu Masego, i to wcale nie z tej nowej jego płyty, która owszem, jak dla mnie ciekawa jak najbardziej, ale jeszcze się z nią muszę zapoznać chyba.

z nowym albumem Massey'ego z lipca, z połowy miesiąca. Nie ukrywam, jeszcze tak dobrze się nie zaznajomiłem, choć była szansa na to, że coś z tej płyty też dziś tutaj usłyszymy, bo poznaję go tak raczej punktowo i to w zasadzie jak wszystkie płyty Massey'ego, no ale to może przyszłość, na razie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli będzie to coś dobrego, to oczywiście Państwo też się o tym dowiedzą. Ten album, muzyka Massey'ego, zresztą zatytułowany od jego przydomka, to no, taki raczej snój, co chyba dobrze tutaj słychać na tym przykładzie, ale żebyśmy tak nie stracili resztek tchu, to co jakiś czas będziemy sobie tak właśnie zwalniać i dumać, ale i tego nie za wiele, bo lato, o którym przed momentem była mowa, sprzyja takiej choćby muzyce. Takiej, czyli Jasmine Lacey i jej Summer Haze.

Zna to w Londynie, ale nie tylko w Londynie, w Warszawie, a gdziekolwiek może być. Jasmine Lacey, Summer Haze. Nie ukrywam, że ja mam dużą słabość do niej, a do tego, co wydaje latem, to już w ogóle szczególną. Latem zdąży jeszcze wydać nową płytę Antyny Szmierek. Zapowiadaliśmy i czekamy. Płyta ukaże się 21 sierpnia. Ja czekam z i radością, i niecierpliwością, muszę Państwu powiedzieć, bo byłem i jestem wciąż fanem jego pierwszej płyty. Zobaczymy, co przygotuje na drugą, ale zapowiada się całkiem ciekawie. W oczekiwaniu na nią wspomnimy sobie dziś ten pierwszy jego album o długim i mało poręcznym, ale sporo mówiącym tytule Service Station at the End of the Universe, czyli właśnie to był ten debiut Antonego Szmierka. Big Light, a po nim, no, podobnie taneczne wspomnienia, ale już z zupełnie innego czasu.

No, zapowiadałem te lata 80., wspomnienie lat 80., no a skoro tak, to dlaczego i nie tak. I to chyba też była druga płyta nawet Madonny Into the Groove, ale w jakimś wydaniu rozszerzonym, o ile dobrze pamiętam. Może to detal, szczegół, a o drugiej płycie mówię, bo cały czas mam tego naszego kolegę Antonego Szmierka w głowie, który niebawem też swoją drugą płytę wyda, no i pewnie będziemy jej się całkiem dokładnie przyglądać. Podobnie jak i dokładnie ja się nowościom przyglądałem, jednak mimo wszystko będąc tutaj poza radiem, bo jak to sobie wczoraj, jeśli słuchali państwo pasma w środku dnia z Agnieszką Lipką-Barnett, rozmawialiśmy, od tego się uciec absolutnie nie da. No i ja nie uciekłem, ale też nie żebym jakoś szczególnie próbował. Nie uciekłem od nowej płyty Corey Kinga, albumu Change the Wind, o którym nieco więcej opowiem państwu już za moment, a na razie sobie posłuchamy Did We See That Coming?

raczej nie wyprze się swojego pochodzenia Corey King, jak państwo słyszą, bo to wykształcony trębacz. Znamy go między innymi, a przynajmniej niektórzy mogą go znać za sprawą Esperance Spalding, bo we współpracy, a właściwie za współpracę z nią otrzymał nagrodę Grammy. A ten album, o którym dziś mowa, właściwie który tak dość wprost poznajemy za sprawą jego zawartości, to jest płyta Change the Wind. I muszę powiedzieć, że no, właściwie od pierwszego jej poznania, przesłuchania bardzo mocno zapadła mi w pamięci. To jest jeden z takich albumów, o których można powiedzieć, że naprawdę trudno coś powiedzieć, jakkolwiek by to nie brzmiało, no bo to i muzyka, no właśnie, i mamy dęciaki, ale mamy też muzykę alternatywną, R&B, indie rock, muzykę elektroniczną. I to jest tylko jakieś takie skrobanie tej płaszczyzny, która jest najbardziej na wierzchu, a to, co kryje się głębiej w tej płycie, no to już trzeba sobie no, najczęściej samodzielnie zaaplikować i sprawdzić, co tam jest więcej, bo powiedzieć, że to tylko taki jazz albo jazz pop, pop rock, no to chyba jednak jest trochę za mało, ale też i o takim artyście mowa, bo Corey King, choć to już jego trzecia, jeśli liczę i pamiętam dobrze, płyta, to raczej nigdy nie miał takiej tendencji, żeby jakoś szczególnie pozostawać w jednym miejscu, czy iść w jednym kierunku. Change the Wind, jedna z chyba ciekawszych na pewno płyt tego lata. Zobaczymy, czy może i nie nawet na roku. Z nowości, no też takich już nowości, trochę powiedzmy przeleżanych, bo to lipiec, ale ja mam taką tutaj kubkę zbiór nagrań, które co jakiś czas sobie odświeżam i państwu przynoszę. To Niedzielny Cud, czyli Los Angeles i Celts. Coś takiego nam też dziś wybrałem.

No, coś kompletnie innego, prawda? Ale też jest coś takiego w tej muzyce, co przynajmniej niektórych pewnie pociąga i przyciąga. Ja myślę, że w szczególności tych, którym jakoś bliska jest energia i stylistyka i w ogóle to wszystko, co przypomina nam o przełomie lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku i zresztą też i nigdy ta artystka Kelce jakoś szczególnie nie udawała, że chodzi o coś innego, a o to przede wszystkim chodzi na tej jej nowej, pełnej już płycie Sweet Passerby. Nie jedyna to nowość, która dziś tutaj nam towarzyszy, to jeszcze będzie się powtarzać po godzinie 15 oczywiście. O, kto wie, może i nawet w tej, a właściwie nie może i nawet. A na pewno, bo Ian Sweet też z taką nową płytą, fragmentem jej właściwie u nas dzisiaj zagości.

Shiverstruck to jest ta płyta, której tytułu chyba z wrażenia nie podałem, Ian Sweet. Prawdę mówiąc, wcześniej mi nieznana, ale być może to jest dobra okazja, aby nieco się z nią lepiej zapoznać. No i jak pewnie Państwo słyszą trochę tu, podobnie jak to było w wypadku koleżanki z Los Angeles, czyli Kelts, i albumu A Sweet Passerby, czyli gdzieś ten przełom lat 90. i 2000 był oczywiście, ale tu w tym wydaniu chyba bardziej nieco rockowym u Ian Sweet. Wild Heart, dzikie serce, to nagranie sobie na dziś wybrałem, a skoro tak, to jeszcze coś o temacie wiadomym powinno się pojawić.

Czasami tak jest, że najdzie nas ochota na coś od Toma Petty'ego. No, nie za bardzo trzeba się temu opierać, moim zdaniem. Love is a long road. To coś na zasadzie chyba skojarzenia mojego, może głównie, a może nie tylko, no bo skoro mieliśmy to dzikie serce, Wild Heart, to właściwie i dlaczego by nie takim tropem podążyć. To tak jeszcze z tych, powiedzmy, granic płyt nieco odleglejszych od nas czasowo. Ale skoro już podjęliśmy ten temat muzyki rockowej, to nie wypadałoby też nie odnotować obecności nowej płyty tego zespołu, czasami u nas goszczącego.

Nie wiem, prawdę mówiąc, jeszcze tak bardzo co sądzić o tej ich płycie Reality Awaits, bo odłożyłem ją sobie na półkę, kiedy tylko się ukazała. Jakoś ten autotune nie zrobił na mnie dobrego wrażenia w niektórych utworach i trochę też brakuje mi takiego ich charakteru The Strokes. No ale skoro ten album się ukazał i to ich album zespołu, który w końcu czasami, jak mówiłem tutaj u nas, gości Eternal Summer, pamiętamy to bardzo na temat, to nie wypada też i o tej płycie nie opowiedzieć. Parę innych takich albumów też mam, opowiem Państwu o nich więcej po 15.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jutro wieczorem czeka nas wyjątkowy widok na niebie. Księżyc przesłoni dużą część tarczy słońca. Gdzie w Polsce zaćmienie będzie najlepiej widoczne i o której godzinie warto spojrzeć w niebo, sprawdzała Olga Szygenda.
3: Jutro w Polsce księżyc zasłoni nawet 88% tarczy słońca. Najwięcej w Kotlinie Kłodzkiej. Na Mazurach będzie to 85%, a w Warszawie około 79%. Ten wyjątkowy spektakl na naszym niebie rozpocznie się między godziną 19.11 a 19.18. Słońce będzie już jednak nisko nad horyzontem, dlatego żeby zobaczyć to zjawisko, najlepiej wybrać miejsce z szerokim widokiem na zachodnią część nieba, na przykład łąkę, brzeg jeziora czy niewielkie wzniesienie. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie. Słońca nie wolno oglądać gołym okiem. Potrzebne są specjalne, certyfikowane okulary z filtrem słonecznym. Wbrew powszechnemu przekonaniu, zwykłe okulary przeciwsłoneczne, przydymione szkło czy płyta CD nie zapewnią odpowiedniej ochrony i mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku. Ale zaćmienie słońca to jeszcze nie koniec atrakcji na jutro, bo po zmroku na niebie będzie można wypatrywać także Perseidów, czyli jednego z najbardziej efektownych rojów meteorów.
2: Olga Szygenda, dziękuję za relację. Do godziny 19 lotnisko w Katanii na Sycylii będzie częściowo sparaliżowane. Z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna władze portu lotniczego podjęły decyzję, że nie będą lądować tam samoloty. Ich odlot jest możliwy, ale ograniczony jest tylko do jednego pasa. Powodem wstrzymania lotów jest obecność chmury z pyłem wulkanicznym w atmosferze. Dyrekcja lotniska zaapelowała do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi przed udaniem się do portu. Zakłócenia mogą dotknąć również inne lotniska w regionie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega i apeluje do podróżnych, by na bieżąco monitorowali status swoich lotów. Informacje o utrudnieniach pojawiły się zarówno w aplikacji Odyseusz, jak i na oficjalnych profilach polskiej ambasady we Włoszech na platformie X. Edward Dwurnik i jego spojrzenie na zmieniającą się Polskę od lat 70. po transformację lat 90. Można teraz zobaczyć to w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Duma i wstyd to nie tylko charakterystyczne obrazy artysty, ale też opowieść o społeczeństwie i ludziach, którzy próbowali zmienić swoje życie i status. Tak mówił na naszej antenie kurator wystawy Łukasz Ronduda.
4: Dwurnik na początku był artystą, który bardzo myślał o zbiorowości, bardzo traktował siebie jako część zbiorowości, że jest jednostką, która jest częścią jakiejś szerszej struktury. I pokazujemy bardzo dużo obrazów grupowych, bo on prawie w ogóle nie malował swoich autoportretów, nie malował swoich obsesji, on malował obsesje zbiorowe, malował zbiorowe procesy. To mu się udało też w tym medium tą zbiorowość, bycie częścią zbiorowości wyrazić.
2: Ekspozycję uzupełnia wystawa Transformacja Patryka Różyckiego. To opowieść o dorastaniu w latach 90. i o tych, którzy nie zawsze skorzystali na przemianach tamtego czasu. Dumę i wstyd można oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do końca lutego przyszłego roku, a transformację do 11 października. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Do nieskończoności nas prowadzi India Sean Till Infinity, a ja Państwa tylko do 16 poprowadzę. A tam Państwo już zostaną przejęci przez program popołudniowy. To oczywiście nic groźnego, absolutnie wręcz przeciwnie bym powiedział, tym bardziej, że w nieskończoność to Radia Nowy Świat można słuchać, tak przynajmniej sądzę i taką mam nadzieję. No ale jakie są nasze plany na tę godzinę najbliższą? Może tego się utrzymajmy. Na pewno jeszcze parę nagrań się zmieści nowych, które ukazały się niedawno i które sobie ze mną żyją ostatnio i które cieszą mnie bardzo, niech więc i cieszą innych. Sprawdzimy też, jaka płyta może zostać płytą roku i to może zaskakujące, no bo przecież mamy dopiero sierpień, dopiero jeszcze parę dobrych miesięcy, a chodzi o nagrodę Mercury Prize i cieszy mnie, że większość z tych płyt tutaj, które są na krótkiej liście do tej nagrody, gościła w Radiu Nowy Świat, także w tej audycji oczywiście. Niektóre z tych nominacji sobie tutaj przypomnijmy. Rzecz jasna, nie chodzi o te albumy z ostatnich czy tygodni, czy miesięcy, ale raczej z czasu bardziej odległego, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami jeszcze przez tę godzinę, bo parę naprawdę ciekawych rzeczy jeszcze tutaj się zmieści i chyba do tej kategorii zalicza się jak najbardziej Durant Bernard.

0: Yeah, since you want to be nosy.
1: Durant Bernard, i to chyba był jego właśnie głos, Sugar Family, czyli tak funkująco zaczynamy, raczej funkująco tę godzinę i tak przez chwilę będzie, lojalnie uprzedzam, albo może wcale nie, bo właściwie jeśli akurat lubią Państwo takie rzeczy, to to będzie bardzo miły moment. W każdym wydaniu, tu dodam, będzie nieco inaczej to wyglądać, bo no, niby wiadomo, że nie ma jednego przepisu na taką muzykę, ale czasem dobrze sobie chyba to uświadomić, więc będziemy tak przez chwilę po tym świecie błądzić, nie bardzo patrząc na drogę, ale będziemy mieć i przewodników, i przewodniczki, a w tym momencie, skoro mieliśmy przewodnika Duranda Bernara, to miejmy także i przewodniczkę Saszę Kibul, która poprowadzi nas w nieco inne rejony.

No, to jest wydanie, wydaje się, bardziej hip-hopowe, chyba można tak powiedzieć i to przyznać, i to nawet nie najbardziej takie, bo gdybyśmy się przyjrzeli nieco lepiej tej płycie, czyli albumowi Act 2, na marginesie chyba znanym państwu, ale z jakiejś innej strony, z tego programu, no to zdecydowanie więcej tam takich rzeczy jest. Zapowiadałem w pierwszej godzinie naszego spotkania, może nawet nie zapowiadałem, to złe słowo, po prostu stwierdziłem, że co jakiś czas będziemy sobie zwalniać i to jest chyba właśnie ten moment na takie zwolnienie, jak najbardziej dobry. Album, który wczoraj, no nie tyle poznałem, co sobie o nim przypomniałem z wielką radością i na ostatnią stronę przesłuchałem. Parę różnych możliwości tutaj było, wyborów. No i to właśnie jedna z tych rzeczy, o których mówiłem, że do ostatniej chwili bardzo mocno się z myślami biłem. Co z tego zostawić, a co usunąć? No i wybór okazał się być taki.

All I Can Say to Kelly Uchis, a ta płyta, o której mówiłem, że tak na każdą możliwą stronę ją wczoraj przesłuchiwałem, wysłuchiwałem i zastanawiałem się, co by tutaj zostawić, co dodać, co usunąć, no to jest właśnie album Sincerely. Jakoś bardzo mocno wrócił do mnie w ostatnim czasie, no i nie ukrywam, że to taka mocna nostalgia, przynajmniej jeśli chodzi o brzmienie, jeśli chodzi o muzykę, bo w końcu gdzieś kiedyś już i to dawno temu nawet słyszeliśmy, co absolutnie nie jest zarzutem, a dla niektórych nawet może być sporą zaletą. Znalazłem coś takiego jeszcze, no znanego, 54 Ultra. To wspomnienie, za którym chyba tęsknimy wszyscy.

Jest taka kategoria właśnie wspomnień, za którymi tęsknimy, bo wydaje się, że je przeżyliśmy, a tak naprawdę gdyby zastanowić się nad tym lepiej, to w sumie nie za bardzo wiadomo, za czym tęsknimy. Nie, tak chyba jest i tak też możemy chyba powiedzieć o tym muzyku 54 Ultra, który oczywiście schował się za tym wygodnym określeniem, bo tak naprawdę nazywa się John Anthony Rodriguez New Jersey i to jest muzyk pochodzenia południowego, jak pewnie można się spodziewać. Korzenie portorykańskie, dominikańskie, no i to łączy ze sobą w muzyce swojej jak najbardziej oczywiście. A że klimat to ma taki, no powiedzmy dwudziestowieczny, ale raczej głęboki dwudziestowieczny, to chyba w jego wykonaniu i wydaniu tylko zaleta. Człowieka znamy już całkiem dobrze. Pana 54 Ultra za sprawą jego wcześniejszych działań, także wcześniejszych, tych daleko wcześniejszych, bo to jest jeden z singli, który o tak po prostu się ukazał w ostatnim czasie, ale to nie są jedyne takie rzeczy, które nam daje jako muzyki. Bardzo dobrze, niech daje jak najdłużej. Mówiłem nieco o tym poczuciu takim nostalgii, niby znajomym, znanym, ale tak naprawdę nie za bardzo wiadomo, o co w nim chodzi. Skoro były lata 80. w pierwszej godzinie, to niech też i będą jeszcze w drugiej. Philip Bailey i wiadomo kto, jeśli mówimy o duecie. Philip Bailey i Phil Collins. Easy Lover.

To nie jest tak, że panowie się jakoś tam pogniewali na swoje zespoły, oni po prostu chcieli zrobić coś razem. Philip Bailey, Phil Collins, rzecz jasna, Easy Lover. Czy te lata 80. dziś jeszcze wrócą, skoro były w pierwszej godzinie naszego spotkania? A no może tak, może nie. Zobaczymy, na ile będziemy mieli takie możliwości. Na razie jednak przeniesiemy się do czasów nam zupełnie bliższych, choć nazwisko tego muzyka wcale może tego nie sugerować. Rok mamy taki, że zarówno The Rolling Stones, jak i, no nie Beatlesi, ale osoby, które Beatlesów tworzyły, wydały nowe płyty. Mało tego, jedna z nich jest nawet na krótkiej liście nominacji do nagrody Mercury Prize, czyli no, bodaj jednej z najważniejszych, jeśli nawet nie najważniejszej brytyjskiej nagrody. A kto to taki? No, pewnie można się domyślać.

Można się domyśleć, ale można też podpowiedzieć Paul McCartney z jego płytą. Jest nominowany do tej nagrody Mercury Prize, album roku. Płytą The Boys from Dungeon Lane. To jest album z maja tego roku, zatem tegoroczny. Ale jak to jest z tą płytą roku? No bo zazwyczaj tego rodzaju nagrody, statuetki przyznaje się w okolicach przełomu roku, czy to grudzień, czy to styczeń, no może luty. Tutaj sprawa ma się trochę inaczej. Od 30 sierpnia roku 25 do 17 lipca tego roku, czyli jest to taki, powiedzmy, od środka do środka roku. Wszystkie albumy, o wszystkie te wybrane, które ukazały się w tamtym czasie, walczą, czy mogą przynajmniej walczyć o tę statuetkę w tej samej kategorii album roku, a już wiemy mniej więcej, jakie to płyty będą teraz się ze sobą zmagać, czy zostaną wybrane po prostu. To między innymi właśnie Paul McCartney, to także Olivia Dean, no i Suede, Antidepressants. Przypomnę tylko o tym, że mogą Państwo na nowyświat.online posłuchać rozmowy z jednym z muzyków tego zespołu, który udzielił nam wywiadu i o tej płycie między innymi opowiadał także o koncercie warszawskim zespołu Suede. To by było trochę za mało, gdybyśmy jedynie do Paula McCartneya się ograniczali. Sporo tych płyt, które tutaj są nominowane do

0: You'll always be granddad's little girl.
1: Chodziło i chodzi oczywiście o Rye i o płytę This Music May Contain Hope. I to jest album naprawdę ciekawy, bo wydaje się, że trochę za dużo się na nim dzieje i nawet wydaje się, sądzę, że tak rzeczywiście jest, bo ta muzyka jest szalenie różnorodna, delikatnie rzecz ujmując. I to jest chyba taki album bardziej przynajmniej dla mnie będący zbiorem piosenek, z których każda pojedyncza jest jak najbardziej bardzo dobra, ale nie stanowią one, wydaje mi się, jakiejś bardzo przemyślanej, zamkniętej koncepcji, choć oczywiście jest tutaj pewna myśl przewodnia, która prowadzi słuchaczy od początku do końca, ale to wszystko nie za bardzo, przynajmniej dźwiękowo, muzycznie, się ze sobą skleja. Pojedynczo jak najbardziej, w całości, no może być to trudne doświadczenie, tym bardziej, że to album jednak dość obszerny, niemniej takiej nominacji jak najbardziej poważnej się doczekał. No i to już ostatnia rzecz do powiedzenia o Mercury Prize. Zobaczymy, czy to przypadkiem nie ta płyta odbierze i przede wszystkim muzycy, artyści, artystki, zespoły, które przy niej pracowały, nie odbierze tej właśnie statuetki, a sądzę, że byłoby dobrze, bo to także album, który powstał w bardzo ważnej sprawie.

Tak jest, płyta Help także jest nominowana do tej nagrody Mercury Prize. Płyta Help właściwie z dopiskiem 2, bo przecież pierwszy Help, tak mówiąc potocznie, to były jeszcze lata 90. A tam na tej płycie charytatywnej takie nazwiska czy zespoły raczej jak Radiohead, Oasis, no ale i tegoroczna edycja, czy to już bardziej nam współczesna, bliższa, wcale nie jest uboższa w ciekawe nazwiska. Mamy Damona Albarna chociażby, mamy Arlo Parks, są Arctic Monkeys. Bardzo wiele zespołów, które naprawdę przyłożyły się do tego, aby ten album był i różnorodny, ale wydaje się, że dużo ważniejsze jest to, że po prostu zyski z niego idą na bardzo, bardzo dobry cel, bo to wszystko, co zarobi płyta, zostanie przekazane na rzecz dzieci, młodych osób, które ucierpiały w jakiś sposób wskutek różnego rodzaju czy wojen, czy konfliktów zbrojnych na całym świecie. I taki też był cel tej pierwszej płyty jeszcze z lat 90. English Teacher i Graham Coxon. Zostaniemy w Londynie, pozostawiając już za sobą kwestię tego, kto, gdzie i jak opuści galę Mercury Prize ze statuetką lub bez. No i jeszcze chwilę do tej gali została, ale naprawdę w tym roku skład płytowy jest jak najbardziej solidny, no i warto się chyba temu będzie przyglądać. W Londynie, jak powiedziałem, zostajemy, no bo wiadomo, w Londynie dzieje się dużo i ciekawie. Kokoroko, gdyby sam fakt tego, że zespół Kokoroko gra i robi ciekawe rzeczy, nie wystarczał, to w ostatnim czasie taka mała paczka remiksów się ukazała i to wynosi całą twórczość tego zespołu także na zupełnie nowy poziom.

Oho, i słychać, i wiadomo, co to było. Rift Up Sessions to taki mały dodatek od Nectar Woody, ale ponieważ i ona czasami tutaj bywa, choć bardziej w wersjach studyjnych, to dlaczego by nie przywołać tego, jak gra na żywo rzeczywiście. No i z tego koncertu, mini koncertu na dachu wykrojony został taki paroutwórowy materiał. Message to London, ten Londyn jakoś tak się do nas przykleił, także za sprawą Kokoroko w ich nowym, nie nowym wydaniu. I to też będzie Londyn, choć Nunzi to artysta z Antwerpii, ale zbliża się jego nowa płyta, którą zapowiada tak.

W Londynie była wykuwana ta płyta, płyta Plan Is Bad, która ukaże się 2 października, a to jej zapowiedź If I Were You, Nunzi. No, na pewno jesienią jeszcze do niego wrócimy. A to wszystko, co dla Państwa już dziś przygotowaliśmy. Grzegorz Muranowicz, Jan Janczy, miło mi było do Państwa wrócić po tej krótkiej, niekrótkiej przerwie. A co na koniec naszego dzisiejszego spotkania? Love Spells. Dobrego popołudnia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nawet 3 lata więzienia grożą pułkownikowi rezerwy, byłemu doradcy Antoniego Macierewicza, który wysyłał tajne i poufne materiały ze swojej prywatnej mailowej skrzynki na prywatną skrzynkę byłego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Wysyłane przez niego informacje po włamaniu na skrzynkę Dworczyka wyciekły do internetu i zostały tam opublikowane. Prokuratura oskarżyła pułkownika o to, że bez posiadanej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego nieprawidłowo przetwarzał informacje niejawne, ponadto kopiował je, zapisywał i przechowywał na nieposiadających akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego komputerach, nośnikach pendrive, a także, że ukrywał i przechowywał kopie i wydruki dokumentów sporządzonych w wersji papierowej, zawierających informacje niejawne o klauzulach zastrzeżone. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego były oficer nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Były prezes Sądu Najwyższego Andrzej Baka został wybrany przez węgierski parlament na urząd prezydenta Węgier. Fidesz zbojkotował wybory głowy państwa. Poprzednim prezydentem wybranym przez parlament, zdominowanym wówczas przez Fidesz, byłego premiera Viktora Orbana, był Tamasz Szujok. Opuścił on urząd 20 lipca po podpisaniu przyjętej przez nowy parlament poprawki do konstytucji, która przewidywała m.in. usunięcie go od władzy. Ponad 35 tysięcy zakażeń HIV rozpoznano dotąd w Polsce. Eksperci szacują jednak, że nawet co piąta osoba żyjąca z wirusem może nie znać swojego statusu. Problemem pozostają niewystarczająca wiedza na temat HIV i obawa przed stygmatyzacją, mówi dr Iwona Cielniak, specjalistka chorób zakaźnych.
3: Zakażenie HIV może dotyczyć każdego. Pamiętajmy, że jest to wirus, który przenosi się tak samo jak wirusowe zapalenia wątroby, na przykład typu C, które jakoś bardziej przyjaźnie jest traktowany przez pacjentów, jeżeli testujemy w kierunku zakażenia chociażby HCV, czyli droga krwiopochodna, droga kontaktów intymnych, transmisja matka-dziecko. Świadomość w Polsce nie jest niestety bardzo duża i co przykre, nie jest też duża wśród specjalistów innych lekarzy, którzy nie zajmują się być może samym zakażeniem HIV, czyli zawsze jest pewien opór przed testowaniem takiego pacjenta w kierunku zakażenia HIV.
2: Eksperci przypominają, że HIV można dziś skutecznie kontrolować dzięki leczeniu. Problemem pozostaje jednak późne wykrywanie zakażeń i niechęć do testowania. Chłopaki nie płaczą, poranek Kojota i Sztos wracają na duży ekran. W Płocku niebawem rozpocznie się 5. edycja festiwalu Big Festiwalowski. To święto komedii, które w tym roku mocno stawia na nostalgię, mówił na naszej antenie Alek Pietrzak, organizator festiwalu.
4: Wraca moda na takie rzeczy starsze. Dzieciaki śmieją się z miodowych lat, czasem jakieś trochę ironicznie, a czasem po prostu ich to bawi, bo bawi nas retro. Bo my w tym roku dużo też na festiwalu mówimy o nostalgii. Mówimy o tym, co nostalgiczne, o tym, co śmieszne, o tym, co kiedyś było fajne. I minął już taki czas, że to było przez chwilę passé, a teraz jest znowu modne. Koniec lat 90., początek XXI wieku, te rzeczy wracają. I mówię też o zetkach, mówię też o młodych ludziach. Wracają do tego, co jest retro. I to jest właśnie cool, że jakby znowu się robi jakieś takie kółeczko się zamyka i jakaś się odbitka robi. Od tego, co jeszcze jakiś czas temu było passé, to się zmienia co kilkanaście lat.
2: Poza kinem w tegorocznym programie są też stand-upy, muzeum memów i spotkania z twórcami. Big Festiwalowski potrwa od 14 do 16 sierpnia, przypomnę, w Płocku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Dziękujemy za serwis, dziękujemy i za to, że są Państwo z nami już po godzinie 16, dokładnie 4 minuty po 4, a zatem do 19, pasmo popołudniowe.
6: Nowy Świat po południu.
5: Czy będzie to pasmo sukcesów? Wiem, to trochę zależy od Państwa, ale my tu jesteśmy, żeby pomóc. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Anna Rokicińska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Kuba Ferlin i Michał Porycki realizuje program, realizuje Grzegorz Muranowicz.

0: czym będziemy zajmować się przez najbliższe 3 godziny. Na początek pytanie, kto zarobił na powodzi w 2024 roku?
1: Wchodzimy na kontrolę poselską do Kierwińskiego, żeby powiedział, ilu jeszcze działaczy Platformy Obywatelskiej i znajomych Królika nakradło się na powodzi.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzi.
0: Czy już domyślają się Państwo, kto jest owym królikiem? Za chwilę wrócimy do tematu nieprawidłowości podczas wspierania osób poszkodowanych w wyniku tamtej wielkiej powodzi. Dziś w tej sprawie wypowiedział się m.in. Donald Tusk, a będzie nam o tym opowiadała Anna Rokicińska. A po 17:00, jak długo jesteśmy tak zwaną młodzieżą i kiedy zaczyna się dorosłość?
3: 67% Polek i Polaków chciałoby sprawdzić, czy ich pasje mogą stać się źródłem utrzymania.
4: Takim jednym z kluczowych procesów czy etapów w tym procesie wchodzenia w dorosłość jest m.in. no właśnie to wyprowadzenie się z domu rodzinnego, co wiąże się z bardzo dużymi takimi nakładami inwestycyjnymi.
0: Z jakimi wyzwaniami mierzą się dziś ludzie wkraczający w dorosłość? Jak bardzo dzisiejsze problemy młodych różnią się od tych, z którymi zmagali się ich rodzice czy dziadkowie? Olga Bobienko i jej relacja tuż po 17:00. A o tym, jak mądrze wspierać młodych w świecie zdominowanym przez algorytmy i cyfrową presję oraz o tym, jak budować relacje rodzinne, które chronią, a nie ograniczają, porozmawiamy po 17:30 z profesor Katarzyną Walencką-Matyją, psycholożką z Uniwersytetu Łódzkiego. Na tę rozmowę zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak. A w 15:00 dlaczego się spóźniamy?
5: Ja mam też wielu młodych pracowników, 20-22 lata i oni są wiecznie spóźnieni.
6: Najbardziej bolą spóźnienia bez powodu, czyli jeżeli ktoś się spóźnia, daje nam znać, słuchaj, stoję w korku, tak, albo przedłuża mi się spotkanie, to my jesteśmy na to przygotowani. Jeżeli ktoś nie daje nam znaku, a ciągle się spóźnia, no to sprawia, że jesteśmy w takiej sytuacji niepewnego oczekiwania.
0: Czy punktualność to cecha ludzi kulturalnych? Czy spóźnianie się to brak szacunku, brak czasu, a może brak zegarka? Tym tematem zajął się Kacper Badura, a moim gościem będzie Wojciech Hera z Instytutu Psychologii Sportu. Czy spóźnianie się na spotkania lub do pracy to brak szacunku, a może dowód na to, że nie potrafimy zorganizować sobie życie, albo sygnał, że nie bardzo chcemy spotkać się z tymi, którzy na nas czekają. Na tę rozmowę zapraszam po 18:30. Zapraszam też do telefonowania 224 280 280. Popołudnie małpa nowyświat.online. Nie, to nie telefonowanie przez adres i listów pisanie, ale dźwiękowe załączniki też można wysyłać.

0: Queens of the Stone Age i 13,5 minuty po godzinie 16. Popołudniowy program z Państwem. Państwo z nami 224 280 280. Franek Wójcicki przy telefonie. Ja jeszcze czytam listy i przeglądam komentarze. Zapraszam do komentowania. Zapraszam bardzo serdecznie. To grupa osób patronujących albo inne społecznościowe, tak zwane media społecznościowe z Radiem Nowy Świat w tle. A już teraz porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wiceprezeska agencji Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Teraz czeka ją sąd, na razie koleżeński. To bezpośredni efekt głośnych doniesień o nieprawidłowościach przy udzielaniu pomocy po powodzi w 2024 roku. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy Wirtualnej Polski, spore pieniądze otrzymały trzy podmioty powiązane z Anną Konieczyńską, w tym firma należąca do jej męża. Dziś do tej sprawy osobiście odniósł się premier Donald Tusk, szef rządu. Przekazał jednak opinii publicznej także inną, niezwykle ważną informację dotyczącą zmian w gabinecie. O tym, co dokładnie wydarzyło się na szczytach władzy, będzie opowiadała Anna Rokicińska. Dzień dobry, Anno.
1: Dzień dobry, jak ja cię dawno nie widziałam.
0: Gdyż nie było mnie tu, choć gdybyś była w sobotę około
1: godziny...
0: Pojutrze
1: będzie dwa dni.
0: 20, to byś spotkała mnie tutaj z pewnością.
1: No tak, ale myśmy się spotkali ostatnio na urodzinach radiowych, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, tak. Potem sezon urlopowy.
1: No i tak się zastanawiam, ogórkowy. Czy ci dzisiaj zadawać pytania, czy nie?
0: Tak, bardzo proszę, zadawaj mi pytania. Najwyżej, skoro sezon ogórkowy, będę odpowiadał pomidor.
1: No dobrze, niech będzie. Ale zacznijmy od tych zmian rządowych. Nie co dzień nie zdarza się bowiem, że premier przyjmuje rezygnację od człowieka, którego nazywa swoją prawą ręką. A chodzi tu o ministra Macieja Berka. Ministra, przypomnę, do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Czyli o człowieka, który miał nadzorować ministrów i rozliczać ich ze złożonych obietnic. Bardzo ważna ta funkcja, prawda?
0: Tak, zastanawiamy się, co teraz robił będzie człowiek, który zajmował się tak ważnymi rzeczami, jakie pożary gasił, albo jakimi specjalnymi ważnymi tematami się zajmował.
1: No, ale mnie zastanowiło najpierw to pożegnanie, które podczas Rady Ministrów się tutaj...
0: Ja się domyślam.
1: Ujawniło nam, właściwie to ujawniło się w słowach premiera Donalda Tuska.
0: Ja, wybierz mnie.
1: Że wiesz.
0: Oczywiście.
1: No co się ujawniło?
0: Wszyscy już pracują jak dobrze naoliwiona maszyna, wszystko chodzi jak w szwajcarskim zegarku, nie ma kogo kontrolować, to po co utrzymywać pana ministra?
1: Tak myślisz?
0: To jest moja teoria. Przypominam, należę do klubu naiwniaków Osioł.
1: Aha, to wiele tłumaczy czasami. No ale dobrze, ja zostawię to zdanie, będzie ono nieco dłuższe, no właściwie kilka zdań, bo to, co jest na końcu, mnie zastanowiło, może posłuchajmy.
2: Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań i zwrócił się do mnie w związku z tym o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory. Jak wiecie, był moją prawą ręką, no dzisiaj to nadal tak jest, jeśli chodzi o egzekwowanie naszych planów, priorytetów rządowych. Panie ministrze, drogi Maćku, my współpracujemy od 1997 roku blisko. Mało kto dzisiaj pamięta, że takie zmiany ustrojowe, jak bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta, we dwóch nad tym siedzieliśmy wówczas w Senacie i przygotowaliśmy pierwsze projekty ustaw. Niedługo się dowiecie, w jakich państwowych, publicznych rolach pan minister być może wystąpi, ale dzisiaj za to, co wszystko zrobił, to wystarczy, żeby bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować. Życzę powodzenia. Także dzięki. Teraz będziecie mogli zaczynać podziękowania ode mnie albo od pani minister Janny Knapińskiej, która, jak wiecie, wspólnie z ministrem Berkiem pomagała nam w procesie legislacyjnym i nie tylko. I podjęła to wyzwanie i bierze na swoje barki. Oczywiście będę pomagał, wszyscy będziemy pomagali, kontynuację prac ministra Berka. Bo jak wiecie, nie ma osoby nie do zastąpienia. Wbrew temu, co tak się często myśli.
1: No i jak to ostatnie zdanie postrzegasz, Michale?
0: Zatrzymajmy się na brawach. Gdybyś skończyła na brawach, byłoby tak fajnie, prawda?
1: Byłoby.
0: I po co to było kontynuować?
1: No to takie powiedzenie, byłeś super, ale zawsze się znajdzie ktoś inny, kto cię zastąpi.
0: Chociaż to prawda, że nie ma ludzi niezastąpionych i o tym powinni pamiętać chyba wszyscy, którzy pełnią ważne funkcje, nie tylko w polityce.
1: Oczywiście, że tak, ale... No w dniu podziękowań, pożegnania, wypowiedzenie czegoś takiego jest
0: no
1: naprawdę...
0: nie brzmi najlepiej.
1: Nie, no nie brzmi tak. Mnie bardzo ciekawi, gdzie trafi minister Berek.
0: Tak, to jest ważniejsze pytanie, uważam.
1: To jest bardzo ważne pytanie, bo to osoba wysyłana raczej na odcinki specjalne.
0: Tak.
1: Jaki będzie ten odcinek specjalny na rok przed wyborami? No to musimy poczekać, bo premier sam powiedział, że ujawni.
0: Niebawem.
1: Niebawem, mm-hmm. Tak. No, to musimy właśnie poczekać. To jeszcze przypomnę, że minister Berek jest prawnikiem, urzędnikiem państwowym, a także nauczycielem akademickim. W latach 2007-2015 był prezesem Rządowego Centrum Legislacji, a w 2008-2015 sekretarzem Rady Ministrów. W grudniu 2023 roku został członkiem trzeciego rządu Donalda Tuska, objął też funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu został w 2025 roku. Szefował też rządowemu zespołowi deregulacyjnemu. Przyznasz szczerze, że to spore dokonanie.
0: Tak, szczerze przyznaję, że długie CV.
1: Długie i bardzo obfite w takie odcinki, które no naprawdę są odcinkami specjalnymi. Ale premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu odniósł się do pewnego problemu, który stał się głośny wczoraj chyba. Głośny, bo opozycja wali w ten bęben po całości, a chodzi o Annę Konieczyńską, która została zawieszona w prawach członka partii i czeka ją sąd koleżeński. A powodem są nieprawidłowości przy przyznawaniu pieniędzy w ramach pomocy dla powodzian. Wczoraj w Wirtualnej Polsce ukazał się na ten temat artykuł mówiący o tym, że 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej właśnie z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że 4 niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji i działaczką Koalicji Obywatelskiej, właśnie z Anną Konieczyńską. To jeszcze przypomnę, że wcześniej, bo w kwietniu sprawę ujawnił TVN. Nic więc dziwnego, że tą sprawą teraz też gra opozycja. No bo polityczne złoto, więc Michał Moskal, Prawo i Sprawiedliwość, chce kontrolować ministra, który, no jakby to powiedzieć, chyba zarządzał trochę tymi powodziowymi sprawami, a właściwie nadzorował te powodziowe kwestie.
3: Składamy zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i wchodzimy na kontrolę poselską do Kierwińskiego, żeby powiedział, ilu jeszcze działaczy Platformy Obywatelskiej i znajomych Królika nakradło się na powodzi. Ta władza jest po prostu dramatycznie skorumpowana.
1: Także ta druga część PiSu, czyli to już powinieneś wiedzieć.
0: Nie PiSu.
1: Druga część PiSu, nie PiSu.
0: Mówimy o tych, którzy byli w PiSie, ale nie są PiSem.
1: Teoretycznie jeszcze są.
0: Ach, teoretycznie. No tak, rzeczywiście. Druga część PiSu, niech będzie.
1: Tak, która nazywała się Rozwój Plus, czyli mm-hmm. Mateusz Morawiecki też mówi o okradaniu Polaków. No łatwo jest grać na tej strunie i podczepiać do tego pieniądze z KPO, co też się dzieje, plus to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym, to też ma miejsce. Tak. No grają w tę stronę.
4: Ludzie Platformy Obywatelskiej po prostu okradają powodzie. Jesteśmy właśnie w miejscu siedziby Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, której wiceszefową jest pani Anna Konieczyńska, prominentna działaczka Platformy Obywatelskiej. Działaczka, którą na wójta Jeżowa Sudeckiego promował Rafał Trzaskowski. Działaczka, która robi sobie bardzo familiarne zdjęcia z Donaldem Tuskiem. To ta działaczka razem z innymi działaczami Platformy Obywatelskiej zorganizowała prawdopodobnie cały proceder wyłudzania pieniędzy przez krewnych i znajomych Królika z Platformy Obywatelskiej.
1: Tak można tę sytuację odwrócić i przypomnieć Mateuszowi Morawieckiemu o Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, o maseczkach, respiratorach itd., itd. Można też zadać sobie pytanie, dlaczego teraz jest o tym tak głośno, skoro o sprawie wiadomo od kwietnia i od kwietnia służby się tą sprawą zajmują. Mówię między innymi o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ale też sprawą zajmuje się prokuratura. Premier mówił, że w sprawie pomocy dla powodzian zależało mu na tym, aby do potrzebujących ta pomoc docierała jak najszybciej. Stąd też większe ryzyko, że dojdzie do nadużyć. Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk odnosił się do całości tych doniesień i tego wszystkiego, co się wokół dzieje.
2: To nie jest pierwsza powódź i nie pierwsza klęska żywiołowa, w czasie której musiałem nadzorować operację szybkiej pomocy i zawsze wiedzieliśmy, że w sytuacji, w której podejmujemy decyzję o wydaniu w sumie 8 miliardów złotych w ciągu tych dwóch lat, 2024-2025, na rozmaitego typu formy pomocy powodzianom, terenom popowodziowym, firmom, samorządom i przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych będziemy mieli do czynienia z jakimiś wpływami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa. Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania. W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Więc to medialne odkrycie, ono jest odkryciem sytuacji, która jest badana przez CBA. Sprawa znajdzie się w prokuraturze. Oprócz tego Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które odpowiadało za te mechanizmy dotyczące przedsiębiorstw, także prowadzi tam kontrolę od maja, jeśli dobrze odnotowałem.
1: A na koniec będzie nieco filmowo i z przymrużeniem oka. Pozwolisz?
0: Bardzo proszę, co będziemy wyświetlać?
1: Wczoraj też było nieco filmowo, jedynie nieco, odrobinkę tak naprawdę. I też wczoraj rozmawiałyśmy z Ksenią na temat taki, że są wakacje, także te parlamentarne.
0: Tak.
1: Wczoraj bardzo aktywni byli posłowie po prawej stronie sceny politycznej i lewica, jakoś Koalicja Obywatelska była na wakacjach. A przecież rok do wyborów, a sondaże niezbyt łaskawe. No to się premier uaktywnił, chyba wspomagając się pewnym serialem.
2: Czas zobaczyć, co tam słychać u prezydenta. Jedziemy.
5: Panie premierze, witam serdecznie.
6: O Boże. Ja? Tak, panie prezydencie, proszę bardzo. Tak, proszę, siadamy. Flaszki nie ma, jest mineralna kola. O, to pan? Jedźcie z nim jak najdalej teraz. Mamy go z głowy.
7: Proszę nie iść w moje ślady.
6: Polska Partia Uczciwości.
5: Pan premier jest oznajomiony,
7: widzisz. Wójt Wilkowy został prezydentem Polski. Wtedy wydawało się to nieprawdopodobne. Dzisiaj już się tak nie wydaje.
6: To wcale nie jest tak łatwo, jak prezydent i premier jest w tej samej miejscowości.
7: To nie dobrze.
6: To nie zawsze sprzyja dobrej współpracy.
5: Kohabitacji.
7: Niektórzy kopiowali Czerepana jeden do jeden.
6: Znałem nawet niektórych, którzy przebijali.
1: Tak, czyli premier rozmawia z bohaterami serialu Rancho. Czy ty, Michale, oglądasz w ogóle? Widziałeś?
0: Nie jestem na bieżąco, muszę przyznać.
1: Nie jesteś na bieżąco?
0: Z tym serialem.
1: Ale ten serial chyba po drugiej edycji się skończył, jak mnie pamięć nie myli. Chyba, że coś teraz...
0: Teraz wraca. Jest. No teraz wrócił.
1: Tak. No tak. To ja nie jestem może też na bieżąco w tej sprawie. No więc rozmawia z bohaterami. Pawłem Koziołem, czyli prezydentem z tego serialu. I Arkadiuszem Czerepachem, czyli wicepremierem, których to grają odpowiednio Cezary Żak i nasz redakcyjny kolega Artur Barciś. Oczywiście nie obyło się bez psztyczka w nos obecnego prezydenta Karola Nawrockiego, bo padają słowa, że nie jest dobrze, gdy prezydent i premier są z tego samego miejsca zamieszkania, bo to nie sprzyja kohabitacji. No to można sobie obejrzeć w internecie. Część internautów oczywiście się oburza, bo premier powinien przecież zajmować się problemami Polaków, a nie żartami. A jakie ty masz zdanie? Bardziej problemami Polaków, czy bardziej żartami?
0: Mamy sezon ogórkowy, wracam do tego, od czego zaczęliśmy. Nie dziwię się panu premierowi, poza tym o poważnych tematach też pani redaktor mówiła.
1: Mówiłam, a mnie się wydaje, że warto się zajmować czasem i jednym, i drugim.
0: Tak, tylko skąd wziąć na to wszystko czas? Przypominam, jak najbardziej już w najbliższy czwartek.
1: Tak,
0: 14.
1: No i można do pana redaktora napisać,
0: odnieść się, jak było.
1: Jak było, czy mu się podobało. Może mu się podobało, bo tam jest taka scena, jak właśnie prezydent Polski, czyli Paweł Kozioł, wsiada do samochodu, a on zawsze w tym samochodzie wiadomo, co robił i co pił. Więc wiadomo, że tam tak ci tylko nadmienię, bo jak tak nie oglądałeś, to możesz nie znać tych kontekstów.
0: Echa pewnych fragmentów dotarły do mnie.
1: No,
0: ale
1: a
0: tak,
1: poza
0: bardzo
1: tym
0: dziękuję.
1: Ten serial bardzo dobrze odzwierciedla mechanizmy polityczne, moim zdaniem.
0: Tak twierdzą niektórzy, ci, którzy uważnie oglądają serial. Ciekawe, czy ci, którzy są uwikłani w tę dużą politykę, potwierdziliby to.
1: Czy czerpią z tego.
0: Lub też ktoś od kogoś czerpie pomysły. No dobrze, do tyle.
1: O to też będzie można zapytać. Może kiedyś z takim pytaniem wyślemy Klaudiusza do Sejmu. Może.
0: Tak, zdecydowanie. Tak, tak. Będzie można tak. O to będzie można zapytać. Może państwo mają jakieś swoje własne doświadczenia na podstawie tego, o czym Klaudiusz na co dzień opowiada. Anna Rokicińska też opowiada pod nieobecność kolegi
1: tak,
0: Klaudiusza.
1: W przypadku, ale się zdarza.
0: Jakiego tam przypadku? Anna Rokicińska, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Czy pani redaktor na zielone się udaje?
1: Na zielone będzie pedałowane.
0: Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego spokojnego. Wracając jeszcze do państwa głosów i komentarzy, jeden z naszych patronów napisał, że wracając do tego, od czego pani redaktor zaczęła dzisiaj swoje wystąpienie, bycie niezastąpionym, także w polityce, zawsze blokuje drogę do awansu. Rzeczywiście coś w tym jest.
1: Coś w tym jest.
0: Tak,
1: ale
0: albo bycie
1: nie
0: kojarzonym
1: wiem,
0: z jakąś
1: gałęzią.
0: Czy
1: zastępowanie Klaudiusza jest dobre czy złe i jak on się ma z tym zastępstwem?
0: No ja myślę, że nie przeszkadza. A jeśli chodzi o Klaudiusza, jak wróci, to zapytamy. Bardzo dziękujemy. To tyle. Anna Rokicińska, 29, już prawie 30 minut po 16. Ja za chwilę o prognozie będę opowiadał i o pogodzie. Pani Hania pyta, czy jest w prognozie jakiś deszcz dla Katowic, bo tu już długo nie padało i nawet mieczyki zaczynają jej zasychać. Przysłała zdjęcie zasychającego kwiatka. No niestety, pani Haniu, nie mam dobrych wiadomości.

0: pogoda.
1: Gdzieś tu zgubiłem tę informację pogodową, a wcześniej je sobie przygotowałem, także wracając do Katowic, pani Haniu, szanowni państwo, do czwartku w prognozie nie widzę deszczu akurat w tym miejscu na mapie Polski, ale potem deszczu będziemy szukać jeszcze w prognozach dziś, zarówno tej, jak i kolejnych po 17.30 i po 18.30. Tymczasem przez Polskę przeszedł chłodny front atmosferyczny związany z niżem znad Skandynawii. Za frontem doleciało do nas chłodniejsze powietrze polarnomorskie niż odsunął się na północ, a my jesteśmy pod wpływem wyżowej, prawie bezchmurnej pogody. Jedynie na północy można zauważyć frontowe zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Na termometrach w tej chwili od 17 stopni w Koszalinie do 24 w Krakowie, a synoptycy zapowiadają już powrót ciepła. Od jutra w Polsce temperatura będzie rosła, a najwyższą zobaczymy w najbliższą sobotę. A zatem w oczekiwaniu na powrót gorącego lata, na razie spokojnie proszę cieszyć się z tego, co daje nam taki bardzo przyjemny nadmorski, przyjemny chłodek. Przypomnę, Koszalin 17, zresztą w okolicach od 18 do niecałych 20 stopni na wybrzeżu. Popołudnie małpanowyświat.online i 224 280 280. Także w sprawie tych, którzy są niezastąpieni albo wydaje im się, że są niezastąpieni, jaką funkcję można pełnić, niekoniecznie w polityce, gdy jest się osobą niezastąpioną. Myślę sobie, że to jest jakaś funkcja zmianowania polegająca na byciu jakimś dożywotnio niezmienialnym kimś ważnym. No, ale to państwo muszą doprecyzować, kogo ja mogę mieć na myśli.

Już niebawem, być może z powodu upałów, wszyscy będziemy musieli zejść pod ziemię. Ale spokojnie, to tylko chwilowa sytuacja. Jak zawsze po upałach wrócą chłody. Jamiroquai, Deeper Underground, za 22 minuty, godzina 17. Kto jest niezastąpiony i niezastąpionym będąc, może sprawować funkcję, mając świadomość, że jest niezastąpiony i niezagrożony, że zostanie przez kogoś zastąpiony. I państwo są zgodni, przynajmniej z różnych, na razie z różnych miejsc, dostaje sygnały, że chodzi o prezesa. Prezesa różnych prezesów, właściwie różnych organizacji. Taki prezes, najważniejszy prezes na przykład, jest na pewno niezastąpiony. Nikt go nie zastąpi. Myślę, że są takie momenty, w których w końcu zachodzi jakaś zmiana, dochodzi do zmiany na stanowisku, no ale nikt mi nie powie, że nie wracamy czasem wspomnieniami do tych, którzy sprawowali jakąś ważną funkcję przed laty i z rozrzewnieniem, z łezką w oku być może wspominamy innych prezesów, szefów, kierowników, być może królów. Pomyślałem przez chwilę o kuli ziemskiej prezesie. Pamiętają państwo być może pana Kasowskiego, który śpiewał o tym, że on by chciał być kuli ziemskiej prezesem. W każdym razie 224, 280, 280. Czy rzeczywiście nie ma ludzi niezastąpionych? Tak, tak, wiem. Zaczęło się od polityki, ale nie tylko o polityce rozmawiamy w popołudniowym programie Radia Nowy Świat.

Last of the Loving, tak nazywa się ta piosenka. My nazywamy się Popołudniowy Program, Radio Nowy Świat. 18 minut pozostało do 17. Państwo piszą jeszcze w związku z prognozami, pogodowymi prognozami, pytając, czy tam, czy tu i ówdzie pojawi się deszcz, ewentualnie pojawią się jakieś chmury, gdzie będzie najcieplej. Skoro pan redaktor mówił, że w sobotę ciepło dotrze do naszego kraju, odpowiadam w miarę możliwości na te pytania. Popołudnie @nowyświat.online. Państwo wybaczą, że nie na antenie, tylko czasem bezpośrednio, ale gdyby pojawiły się prośby o to, abym opublikował jeszcze jakieś szczegółowe informacje, tak jak te dotyczące deszczu, a właściwie braku deszczu w Katowicach, to ja oczywiście jestem do dyspozycji. 224 280 280 nasz telefon, a przy telefonie Franek Wójcicki w każdej sprawie, także w sprawie osób niezastąpionych, których to podobno nie ma. Pan Maciej pisze, do tej pory nie wierzyła w to jedna osoba na świecie i właśnie zbliża się dzień, że do takiego momentu dociera. Tak, są tacy, którym się wydaje, że są niezastąpieni, chociaż z drugiej strony, dlaczego mielibyśmy kogoś wyprowadzać z błędu, jeśli uważamy, że w tym błędzie dotyczącym braku zastępowalności tkwi? Myślę, że to jest w ogóle jedna z tych cech osób zasiadających na różnych stanowiskach, że nieomylność niesie ich właściwie jak skrzydła, jak taki podmuch wiatru, jak ciepłe powietrze idące w górę, niosące ptactwo migrujące. I jestem zachwycony, że Państwo też docierają do tego momentu, czasem w swoich życiach, albo obserwując życie innych, także znanych osób, i wychodzą Państwo z założenia, że jak się ktoś myli, to niech się dalej myli, niech pozostanie w tym błędzie, po co go wyprowadzać. Ja wiem, polityka. Polityka to jest jeden z tych tematów, który z jednej strony nie lubimy, a z drugiej strony to jest coś, co sprawia, że Państwo sprowokowani do pisania przeze mnie oczywiście piszą. Bardzo dziękuję i czekam.

Sad Smiles. John Porter oczywiście, Plastic World, tak zatytułowany jest ten utwór. Utwór, który od 3 tygodni jest dostępny w zestawie do głosowania. Tip Top Lista się poleca. Ja polecam głosowanie na stronie i w aplikacji do piątku do 19, bo w sobotę od 21.20. Zatem trzeba wyklikać swoje ulubione utwory. Za 13 minut 17. Panie redaktorze, czy pan przed chwilą powiedział, że osoby, które uważają, że są niezastąpione, powinny być przez nas niewyprowadzane z tego błędu po to, żeby były jak najszybciej zastąpione. No trochę to miałem na myśli, tylko przepraszam, że tak pokrętnie czasami. Nie chcę mówić wprost, nie chcę być posądzony o to, że coś sugeruję. Swoją drogą jeszcze pan Marek dodaje, że funkcja prezesa, tego ważnego prezesa, to jest niezastępowalna funkcja. Można być nawet honorowym prezesem, dożywotnim prezesem. To trochę tak jak taki członek z ramienia wysunięty na czoło. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Bardzo dziękuję za państwa przesyłki pogodowe. Także przesyłki nadmorskie. Pan Krzysztof przed chwilą wysłał zdjęcie plaży. Nie wiem, gdzie dokładnie znajduje się plaża, ale to plaża nad Bałtykiem. Podobno duje, ale jest ciepło. Dawno nie widziałem na zdjęciu człowieka w kurtce.

9 minut do 17. To była pani Natalia Mujanga. Ile snów nam zostało? Tu popołudniowy program, tu radio ze słuchaczami i słuchacze z radiem. Panie redaktorze, nad morzem to musi wiać. Niech wieje, ile wlezie. Tak, pan Krzysztof podkreśla w swoim raporcie meteo, że wieje, ale przyjemnie ciepło wieje, mniej więcej 20 stopni. Potwierdzam, przypominam, najniższa temperatura w tej chwili na temperaturowej mapie Polski to Koszalin, 17 stopni, ale na zachodnim wybrzeżu prawie 20. I na Helu, w okolicach Helu też 19 stopni, Trójmiasto niecałe 20 stopni Celsjusza. Wracał będę do tych temperatur najwyższych, najniższych w kolejnych prognozach pogody. Proszę się nie przejmować, wszystko jest poukładane przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ja przypominam, gdybym mógł komuś pomóc, podpowiedzieć, gdzie jest ciepło, zimno, gdzie wróci deszcz albo gdzie niebawem pojawi się słońce, to też w tej sprawie jestem przecież do dyspozycji. 20 stopni nad morzem, jeśli nie wieje mocno, no to przyjemnie, ale 20 stopni tam, gdzie wiatr porywisty, tam rzeczywiście kurtka i być może sweterek już się przydadzą.

Witamy. Za kilka minut zaprosimy Państwa na serwis informacyjny. Właściwie serwis sam się pojawi, a Państwo już teraz mogą się czuć zaproszeni. Proszę skorzystać z tego zaproszenia koniecznie. Potem druga część popołudniowego programu, w której porozmawiamy o młodzieży.